0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Kolejny weekend z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM i kolejna okazja do tego, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w Jeleniej Górze, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Zarówno wiadomości z miasta, jak i z regionu przed nami w tej godzinie z magazynem Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Co działo się ostatnio, co za nami, czym żył region, to wszystko podsumuję w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za kilka chwil. Bogdan Widawka. Będą m.in. ważne tematy dla kierowców.
2: Drogowcy mają zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej.
1: O ekologii też dziś będzie, o problemach z ekologią, to w kontekście sytuacji związanej z potokiem Czerwonka, z tym, co dzieje się w Parku Norweskim i Cieplicach.
3: Wystąpiliśmy o uznanie miasta Jelenia Góra jako strony właśnie w procesie pozbawiania oczyszczalni w Marczycach pozwolenia wodnoprawnego, czyli tak naprawdę zamknięcia tej oczyszczalni.
1: Kolejny ważny wątek to rozwój cyklostrategii Rady Dolnośląskiej, no i na tym rozwoju skorzystają m.in. miłośnicy dwóch kółek w Kamiennej Górze i okolicach.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: I o tym w szczegółach opowie wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss, w dalszej części naszego magazynu. Warto więc być z nami do końca. A oprócz tego nie zabraknie także propozycji dla miłośników aktywnego spędzania wolnych chwil. Zajrzymy też do Książnicy Karkonoskiej, która powoli szykuje się już do wakacji. Podpowiemy, jak najmłodsi będą mogli spędzić ten czas, ten okres letni w filiach Jeleniogórskiej Biblioteki. Ale to za moment, bo zaczynamy filmowo. Czerwiec to ostatni miesiąc sezonu artystycznego w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. Przed nami ostatnie projekcje. No i ta data w kalendarzu zobowiązuje do tego, by sprawdzić, czy ten sezon rzeczywiście można było zaliczyć do udanych z perspektywy jego gospodarza, czyli Waldemara Wilka.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Dobre pytanie.
1: I wymowna cisza.
5: Bo to jest tak, jeżeli chodzi o widzów naszego DKF-u, to tak, tu mogę spokojnie powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, widownia świetna, znakomita, wiedząca, na co przychodzi, wymagająca, a to też ważne, żeby nie usnąć na laurach, żeby się nam nie wydawało, że jesteśmy zbyt dobrzy. Natomiast jeżeli pyta pan o kino, o to, co się działo w kinie przez ostatni sezon, to tu jest gorzej, dlatego że pojawiają się owszem pojedyncze tytuły, które są znakomite, które są wyśmienite, natomiast widać, że jakaś epoka w kinie się kończy, że to, co było zawsze jakby głównym pokarmem, głównym pożywieniem miłośników kina, czyli ja to mówię filmy środka, czyli dobra obyczajówka, dobrze opowiedziane historie o naszej rzeczywistości, o naszym świecie, takich rzeczy jest niestety coraz mniej, że pojawiają się albo wielkie widowiska hollywoodzkie, na które trzeba chodzić do multiplexów, bo tam ich miejsce w smrodzie popcornu, jeżeli ktoś to lubi, to tam się da obejrzeć kolejnych Avengersów czy inne tego typu dziwadła. Po drugiej stronie mamy filmy artystów cenionych, uznanych, których podziwiamy właśnie za to, że są tacy, jacy są. To w tym sezonie to były najnowsze filmy choćby Agnieszki Holland, to był kolejny film Wojtka Smarzowskiego. Natomiast paradoksalnie gdzieś się robi dziura, bo pojawiają się owszem pojedyncze tytuły, takie jak choćby Sirat, które wyświetlaliśmy, jak Młode Matki braci Darden, ale widać, że gdzieś się robi luka, że wśród młodych twórców nie ma chyba wiary w kino, bo kino przez wiele lat było ważne i wydawało się, że przy pomocy kina, nawet jak się świata nie zmieni, to można próbować go opisać. Wydaje mi się, że wśród twórców jakby trochę mniej tej wiary zostało, że kiedy oni patrzą na to, co jest dookoła nich, jak bardzo ich też wypiera sztuczna inteligencja, która już chyba pisze scenariusze, przynajmniej do niektórych seriali telewizyjnych, to zastanawiają się, o czym tu opowiadać. I No paradoksalnie, z jednej strony dla kina to gorzej, dla takich kin jak sala dyskusyjnego klubu filmowego Klaps to chyba lepiej, bo dzięki temu, że tutaj wybieramy repertuar, tutaj nie gramy wszystkiego, co wchodzi na ekrany, tylko robimy dosyć staranną selekcję, to nasi widzowie mogą zobaczyć to, co rzeczywiście w kinie najwartościowsze, to co, tak w największym skrócie, prawdopodobnie w historii kina i w historii kultury zostanie. Bo generalnie kino to strata czasu, to jest rozrywka, kino ma nas bawić i dobrze, jeżeli to robi, zakładając, że to robi oczywiście. Natomiast do tego są właśnie multiplexy, do tego są te ogromne sale. Tam można oglądać, nie wiem, czy najnowsze filmy z Jasonem Stathamem, czy z Davidem Butlerem, jakieś Zabili, Wyuciek i tym podobne. Nie ma w tym nic złego. Ale jest też potrzebne miejsce na takie nisze jak DKF-y, jak nasz DKF Clubs, gdzie można zobaczyć filmy, których tytuły na przykład nic nikomu nie mówią. Wczoraj wyświetlaliśmy Orły Republiki. Film formalnie duńsko-szwedzko-norweski. Pół Europy się na niego zrzuciło, ale film tak naprawdę egipski, bo i realizator egipcjanin, i rzecz o Egipcie. I przyszło na ten film kilkadziesiąt osób. Na film, o którym nic nie wiedzieli, na film, który w kinach przepadł, przyszli, bo nam zaufali, że warto, i tak jak rozmawiałem z publicznością w projekcji tego filmu, nie zawiedli się. Więc paradoksalnie kryzys kina to jest szansa dla takich DKF-ów jak ten, w którym mam przyjemność pracować. Oby jak najdłużej.
1: Czego życzę. I jeszcze o kino polskie chciałem zapytać, bo ono też się w repertuarze pojawia. No i kolejny sezon artystyczny, który klamrą za chwilę zamkniemy, też jest taką perspektywą, która daje pewien wgląd w to, czy mamy powody do optymizmu, czy jednak do niepokoju.
5: Znaczy, kino polskie u nas było i będzie, mam nadzieję, zawsze. No, tu się trzymamy tej starej zasady, że pierwszy film miesiąca u nas to jest kino polskie, tak jak ostatni film miesiąca to jest jakiś nasz mistrz kina. A jak kino polskie wygląda? No, trochę będzie to wyglądało na unik. Wygląda normalnie. Są w tym filmie pozycje znakomite, tak jak choćby Kafka Agnieszki Holland, czy Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. Są filmy takie sobie i jeszcze mniej takie sobie. Tu pozwolę sobie nie wymieniać tytułów i nazwisk. Bo, tak, bo to jest normalne, bo kino jest dla każdego i jest po prostu różne. No, w Polsce powstaje co roku kilkadziesiąt filmów dla kin. Tak naprawdę warto oglądać kilkanaście może. Bo cała reszta to jest zapychacz ekranów, to są rzeczy, które albo trafiają, albo nie trafiają do kin. Gdzieś tam się pamiętają po serwisach streamingowych, gdzieś jakaś telewizja je wyświetli o trzeciej nad ranem. I dobrze, bo tak to też wygląda na świecie. Organizacja ISAN, która zajmuje się nadawaniem numerów filmom, które powstają w świecie, podawała parę lat temu, że podobno co roku na świecie powstaje około 6 milionów pełnometrażowych filmów fabularnych. Ta liczba z jednej strony przytłacza, bo nikt nie jest w stanie tego wszystkiego obejrzeć. Z drugiej strony, no, tak jak zawsze, daje też nadzieję, bo to znaczy, że w tych iluś milionach tytułów jednak kilka ciekawych się zawsze znajdzie. Więc jak pan pyta o kino, a szczególnie o kino polskie, to jest pytanie, jak na to patrzymy. Ja wolę myśleć, że ta szklanka jest do połowy pełna niż pusta.
1: I tej szklance też się będziemy mieli okazję przyjrzeć w kolejnym sezonie, na który pewnie będziemy państwa zapraszać. Pytanie, czy na koniec możemy zdradzić, czy jakieś zmiany się pojawią, nowości, czy to jeszcze za wcześnie na uchylanie rąbka tajemnicy.
5: A czy będziemy się trzymali na pewno dwóch podstawowych wyznaczników, czyli pierwsza projekcja miesiąca kino polskie, ostatnia projekcja miesiąca jakiś mistrz kina. Tu jeszcze nie uchylę rąbka tajemnicy, bo czekam jeszcze na opinię naszych widzów. Ja już swojego faworyta mam, ale zobaczymy. Dzisiaj akurat na przykład już ustaliłem, ponieważ tak się składa, że my gramy we wtorki. No, wrzesień, który będzie rozpoczątkiem nowego sezonu. We wrześniu mamy 5 wtorków, więc już wiem, że jedna z tych projekcji to będzie jakby połączenie dwóch cykli, które robimy u nas w DKF. Jeden to będzie kolejny wieczór japoński, ale drugi to będzie coś, co zaczęliśmy 2 lata temu i będzie to mój film, czyli jedna z ważnych osób jeleniogórskich, tutaj myślę konkretnie o Januszu Wojtasie, byłym dyrektorze szkoły drzewnej z Sobieszowa. On wybierze film, który zaprezentuje widzom, dowiedzą się, co to jest dopiero jak przyjdą na salę. On to zapowie, on będzie później bronił swojego wyboru na spotkaniu z publicznością. Wstępnie już wiem, co wybrał, powiem, że warto będzie na to przyjść.
1: Ale to wszystko w perspektywie kolejnego już sezonu artystycznego, do którego na pewno będziemy wracać. Tymczasem przed nami jeszcze kilka czerwcowych spotkań, 3 projekcje dokładnie, a ta najbliższa 16 czerwca, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 18 i wówczas obejrzymy film Młode Matki, o którym usłyszycie także dziś w naszym magazynie. Najpierw jednak wieści z miasta i regionu. Co ciekawego działo się w okolicy, to sprawdzał dla Was Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam. Drogowcy mają zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizy wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, no powie nasza reporterka Grażyna Wiatr.
6: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku. Mówi mi Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie.
6: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku.
2: A ten szybki remont będzie w wakacje. Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek. Do realizacji wybranych zostanie 105 projektów, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 zł, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył.
2: Zwycięskie projekty będą wybierane w 5 okręgach: wałbrzyskim, wrocławskim, legnickim, jeleniogórskim i w mieście Wrocław. Wszystkie pomysły będą musiały być zrealizowane jeszcze w tym roku, a dokładnie od połowy sierpnia do połowy listopada. Tematyka drogowa zdominowała spotkanie sygnatariuszy deklaracji Sudety 2035, które odbyło się niedawno w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie. Jednym z głównych tematów rozmów były kierunki rozwoju sieci dróg krajowych na południu Dolnego Śląska. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji budowy drogi ekspresowej S5 w kierunku Jeleniej Góry i jej przedłużeniu do granicy z Czechami i Niemcami. Założeniem tego projektu jest włączenie Kotliny Jeleniogórskiej do krajowej i europejskiej sieci szybkich połączeń drogowych. Nowa trasa miałaby poprawić dostępność komunikacyjną regionu, skrócić czas podróży, ale też odciążyć obecne drogi krajowe. Samorządowcy liczą również, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu, ale też wpłynie na wzrost ruchu turystycznego w Karkonoszach i w Górach Izerskich. Przedłużenie S5 mogłoby też wzmocnić współpracę transgraniczną z Czechami i Niemcami. Wszyscy liczący na realizację tego przedsięwzięcia będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Obecnie nie ma szans na szybką realizację projektu. W obecnym programie rozwoju dróg krajowych, który będzie obowiązywał do 2030 roku, jest cała masa inwestycji do realizacji. Ponieważ nie ma w nim koncepcji budowy drogi ekspresowej S5 w kierunku Jeleniej Góry, mówimy o kolejnym programie po 2030 roku, mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec, a pisał o tym portal jelonka.com. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A ja z niekłamaną satysfakcją zapraszam Was na dalszą część audycji Tydzień w Jeleniej Górze w programie Radia Złote Przeboje. My teraz będziemy szykować się do wakacji literackich, artystycznych wakacji, bo takowe właśnie będzie można spędzić w Książnicy Karkonoskiej, gdzie niezmiennie zaprasza dyrektor Piotr Iwaniec.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Proszę Państwa, u nas jak zwykle schyłek roku szkolnego to najczęściej prezentacje, wystawy, prelekcje, które są związane bezpośrednio ze środowiskiem nauczycielskim, edukacyjnym właśnie. Od choćby trwa wystawa prac pani Małgorzaty Bączek, wspaniałej plastyczki, graficzki, wspaniałego belfra z Zespołu Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze, której prace w formie różnego rodzaju farbami, płócien malowanych dzisiaj można podziwiać na pierwszym piętrze naszej galerii w Książnicy Karkonoskiej właśnie. Oprócz tego ta sama pani profesor prowadzi u nas jak zwykle, jak zawsze cykliczne zajęcia związane z rysunkiem. Są faktyczni modelowie, którzy prezentują tutaj swoje wdzięki, a młodzież może ich odmalowywać i może działać. Proszę Państwa, Zakamar, jeszcze raz Zakamar. Po godzinie 15 w Zakamarze niemalże każdego dnia odbywają się różne zajęcia dedykowane młodzieży, która już dzisiaj wiemy spędza trochę czas wolny, bo przecież przewidywane oceny są wystawione, a już wkrótce będą wystawione te końcoworoczne i przecież tak naprawdę za tydzień, czy też za dwa, to już młodzieży w szkole nie zobaczymy. Dzieje się na bieżąco, to także spotkania autorskie w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, dedykowane i młodemu, i starszemu czytelnikowi. Natomiast, proszę Państwa, my dzisiaj żyjemy przede wszystkim pod takim znakiem montażu domków bookcrossingowych na terenie miasta Jelenia Góra i cały czas czekamy, bo już Państwu i słuchaczom i Panu redaktorowi o tym wspominałem, żeby je zainstalować i żebyśmy w Jeleniej Górze też mieli taką akcję Uwolnij Książkę, akcję bardzo bogatą, czytelniczą, to musimy mieć zgody wszelkich konserwatorów, zabytków i innych, więc jesteśmy w cuglach, żeby te budki po prostu na terenie miasta Jeleniej Góry uruchomić i mamy nadzieję, że Pan konserwator ze wszechmiar tutaj podług swej własnej rzetelnej eksperiencji nam pomoże. Natomiast żyjemy już wakacjami i mimo tego, że jak każdego roku tutaj na antenie, chciałbym to podkreślić, biblioteka także ze względu na naszych pracowników, którzy mają dzieci, chcą z nimi spędzać czas wolny i oczywiście dla wszystkich dzieci z miasta i regionu, które też spędzają inaczej wakacje, bo przecież rozjeżdżają się w różne miejsca, korzystają z różnych instytucji, ich zaplecza. Biblioteka czynna będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, wtorek będą to godziny takie jak zawsze, czyli do późnych godzin wieczornych, do godziny 18 dalej. Natomiast pozostałe dni to będą do godziny 16. Soboty będzie nieczynne. Mimo tego skróconego czasu będziemy mieli tutaj całą gamę rzeczy dedykowanych właśnie naszym beneficjentom, którzy się wakacjują w tym okresie letnim, czyli dzieciom, rodzicom, którzy poświęcają więcej czasu swoim pociechom. I koncentracja tych wszystkich zdarzeń będzie się jak zwykle oczywiście odbywała w naszej Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej pod kuratelą pani Krystyny Spólnik, kierowniczki tejże i jej zespołu. I proszę Państwa, u nas wszystko będzie się działo już od lipca wzwyż pod takim hasłem naturalnie w wakacje, czyli cykl warsztatów twórczych. Proszę Państwa, będą to między innymi wakacyjny sekretnik, będą to cykliczne wzory natury, będzie to leśne archiwum, będzie to tak zwane drzewko szczęścia, a wszystko to na przykład tworzenie szkicowników, zielników w czasie wolnym właśnie od zajęć lekcyjnych, na przykład roślinne inspiracje na bawełnianych torbach, które dzieci, młodzież, rodzice będą mogli sobie stworzyć. Będą to skrzyneczki na skarby natury, dekupa. Będzie to koralikowa kompozycja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, proszę Państwa, szczegółowo opisane na naszym profilu facebookowym, w naszych social mediach, w których aktywnie działamy, na naszej stronie internetowej, bo te ze wszechmiar w tym okresie wakacyjnym warto śledzić, ponieważ tam, proszę Państwa, robimy Państwu te wrzutki, które zachęcają do tego czynnego, tak naprawdę codziennego uczestnictwa właśnie w ramach wydarzeń związanych z Biblioteką Dziecięco-Młodzieżową, ale i wydarzeniami, które u nas, proszę Państwa, jak sami Państwo wiecie, często pojawiają się tak naprawdę z dnia na dzień. To miejsce jest trzecim miejscem w przestrzeni publicznej Jeleniej Góry i regionu. To jest miejsce, gdzie każdy z poniedziałku na wtorek może poprosić nas o wystawienie swoich prac, o zorganizowanie z nim spotkania autorskiego, jeżeli tylko wpisuje się w kanony, które obowiązują w bibliotece, nie jest jakimś spotkaniem, nie wiem, z zakresu polityki czy innych, bo tutaj w takie rzeczy się nie bawimy, ale wszystkie inne przedsięwzięcia, inicjatywy, zwłaszcza społeczne, przygotowuje tutaj niemalże z chwili na chwilę i stąd mamy taki bardzo bogaty wachlarz tych usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. Proszę Państwa, wakacje to też mam nadzieję, bo jesteśmy na etapie przetargu. Remont, proszę Państwa, remont filii bibliotecznej, na który już chyba wszyscy w mieście czekają, zwłaszcza czytelnicy, nasi najwdzięczniejsi czytelnicy z Zabobrza 1 i z Zabobrza 2, dla których chcemy stworzyć nowoczesną, loftową, klimatyczną, piękną filię biblioteczną, która będzie mieściła się tak naprawdę naprzeciwko obecnie funkcjonującej i teraz już wkrótce, mam nadzieję, że do końca roku, a start właśnie w tym okresie wakacyjnym, znajdziecie sobie Państwo swoje miejsce, miejsce wyjątkowe, miejsce przyjemne do pogadania, do poczytania, do posiedzenia, czy to z kadrą kierowniczą, czy bibliotekarzami z naszej biblioteki, czy ze mną też przy kawie, bo ja już się nie mogę po prostu doczekać, żeby z Państwem Zabobrzanami spędzić więcej nieco czasu, no bo chcąc, nie chcąc, głównie czas spędzam w gmachu głównym biblioteki przy ulicy Bankowej 27, gdzie obecnie rozmawiamy.
1: Czas płynie bardzo szybko, natomiast to niesie ze sobą też dobre strony, bo po wakacjach też sporo będzie się działo. Oczywiście do tych wydarzeń na pewno będziemy wracać, ale myślę, że już dziś warto zasygnalizować, że są na horyzoncie wydarzenia, festiwale, imprezy, w których warto będzie wziąć udział, a jak mniemam, biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas, to dla Was jest już taki moment, w którym pewne przygotowania się dzieją, chociażby w kontekście Festiwalu Kryminału.
9: Proszę Państwa, oczywiście dla nas wrzesień to po pierwsze wrzesień jeleniogórski, zawsze wpisujemy się z naszymi imprezami w tenże, a po drugie to Narodowe Czytanie. W tym roku, proszę Państwa, Narodowe Czytanie odbywa się w obrębie i przestrzeni mickiewiczowskiej. Czyta się Mickiewicza w tym roku, oczywiście rzecz ma się na początku września. I my, proszę Państwa, damy Państwu coś nietuzinkowego i specjalnego i wydaje mi się, że tego jeszcze w skali miasta i regionu nie było, a mianowicie my, czytając Mickiewicza, wystawimy sztukę. Wystawimy sztukę, my bibliotekarze, my ludzie z Książnicy Karkonoskiej, we współpracy ze Szkołą Rzemiosł Artystycznych, tu młodzież wesprze nas w ramach chórów i innych rzeczy, wystawimy Dziady część drugą, taką swobodną adaptację.

0: i biblioteki w ogóle, więc cała gama i w cyfrówce właśnie, i w naszej czytelni, i w naszej sali konferencyjnej pod patronatem wypożyczalni będzie się odbywało pewnie cyklicznych spotkań warsztatowych i autorskich, które my robimy na bieżąco, a w końcu płynnie oczywiście zmierzam, że październik, proszę Państwa, 5-10, to nasz drugi z kolei, druga nasza edycja Festiwalu Kryminału w Jeleniej Górze, która w tym roku zrzeszy wspaniałych artystów, pisarzy kryminałów, włączy w działania biblioteczne na szeroką skalę policjantów, służby mundurowe wszelkiej maści, profilerów, techników kryminalistyki, tych, którzy na co dzień z kryminologią i kryminalistyką mają mnóstwo do czynienia, studentów, młodzież, etc., etc. A wszystko będzie odbywało się, proszę Państwa, z takimi znamienitymi twórcami, którzy będą prezentowali swoje książki, rozmawiali z Państwem podczas spotkań autorskich, jak pani Bonda, jak pan Piotrowski, pan Kanios, Śmielak, pani Wolwowicz. No i jeszcze trochę tutaj osób będzie, które specjalnie dla Państwa w tym roku ściągnęliśmy, które już dograliśmy i które już na pewno będą z nami i będą z nami tutaj działali i będziemy się wszyscy świetnie bawili.
1: O czym zapewniał Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy Karkonoskiej, a my w programie Radia Złote Przeboje za chwilę zawędrujemy do Kamiennej Góry. Porozmawiamy o rozwijającej się tam cyklostradzie dolnośląskiej. Najpierw jednak zmieniamy temat i o ekologii nieco będzie. To przy okazji spotkania z rzecznikiem jeleniogórskiego magistratu Marcinem Ryłko.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Śledząc nagłówki gazet i lokalnych mediów w ostatnich dniach, można było w wielu miejscach przeczytać jedno hasło. Katastrofa ekologiczna. To odnosi się do sytuacji, która związana jest z potokiem Czerwonka, ze ściekami, które się tam pojawiają. Sytuacja, która no, dzieje się już od dawna, ale dziś nasilona. Więc pytanie, co w tej materii się aktualnie dzieje i co się wydarzy?
3: To tak naprawdę to nie jest efekt ostatnich dni. Mamy świadomość tego od pierwszych tego typu zgłoszeń, co dzieje się w rejonie przede wszystkim Cieplic, tak? I mówimy tutaj o stawach, jeżeli chodzi o teren miasta Jelenia Góra, o stawach w Parku Norweskim. To jest systematyczne zanieczyszczanie właśnie tych obiektów przez nadmierny zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Marczycach. Tą oczyszczalnię ścieków prowadzi Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji i my jako miasto Jelenia Góra, prezydent miasta Jeleniej Góry od 2022 roku prowadzi, ale takie zdecydowane działania, przede wszystkim mające wymóc na instytucjach odpowiedzialnych za tego typu sytuacje, czyli tu mówimy o Wodach Polskich, mówimy o sanepidzie, mówimy o instytucjach, które nadzorują tego typu obiekty. Wymuszenie naprawy tej sytuacji. Wystąpiliśmy o uznanie miasta Jelenia Góra jako strony właśnie w procesie pozbawiania oczyszczalni w Marczycach pozwolenia wodnoprawnego, czyli tak naprawdę zamknięcia tej oczyszczalni i niedopuszczenia do tej sytuacji. No, zostaliśmy uznani za stronę, to pozwolenie zostało w pierwszym etapie cofnięte, no ale tutaj KSWiK systematycznie się od tego odwołuje i niestety to cofnięte pozwolenie, czyli ten zakaz tak naprawdę pracy tej oczyszczalni do tej pory nie jest wyegzekwowany ze względów prawnych i proceduralnych, więc dla nas to jest sytuacja zupełnie niezrozumiała i tu prezydent Jeleniej Góry podkreśla wielokrotnie, że no to dochodzi faktycznie do sytuacji katastrofalnej, zarówno dla Jeleniej Góry, dla Cieplic czy dla Jeleniej Góry, jak i dla wszystkich obiektów, które są po drodze tego potoku Czerwonka, który jest przede wszystkim nośnikiem tych zanieczyszczeń z oczyszczalni. Teraz po przejęciu stawów podgórzyńskich przez Karkonoski Park Narodowy KPN zaczął bardzo mocno interweniować w tym temacie, ponieważ oni też zbadali te wody i okazuje się, że tam, jak powiedział dyrektor KPN-u, faktycznie doszło już do katastrofy ekologicznej. No i to jedyne, co możemy powiedzieć, nie jest dla nas zrozumiała bezczynność tych instytucji, które powinny tego typu sytuacjom zapobiec. No my jako miasto Jelenia Góra administracyjnie nie możemy zrobić nic poza tym, co już na dzień dzisiejszy zrobiliśmy. Możemy też ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniem, więc oczywiście już dawno temu zostały postawione takie tabliczki w Parku Norweskim, że jest zakaz kąpieli, tak, i połowu ryb w tym miejscu. Natomiast musimy, jedyne co możemy, to cały czas interweniować, cały czas monitorować do różnych instytucji. Monitorujemy też w Urzędzie Gminy Podgórze, no bo to tak naprawdę

0: z tego terenu te nadmierne ścieki są zrzucane. Ktoś kiedyś po prostu nie pomyślał, wydając pozwolenia na działanie obiektów przede wszystkim turystycznych, które no, powodują, że ta liczba ścieków, które musiałaby przyjąć oczyszczalnia w Marczycach, jest dużo większa niż możliwości tej oczyszczalni. Próbując wybrnąć z tej sytuacji równolegle obok tych działań, o których powiedziałem, tutaj prezydent Jeleniej Góry jako lider zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej bardzo mocno też wspierał przekazanie środków unijnych w ramach właśnie ZIT-AJ dla gminy Podgórzyn na rozbudowę tej oczyszczalni, ale tam też ta procedura się po stronie Podgórzyna troszeczkę przedłuża. Tak na chwilę obecną nie wiemy, kiedy ta oczyszczalnia powstanie. Budowany jest kolektor, który miałby część tych ścieków przejąć i odprowadzać w inne miejsce, ale ten kolektor też nie rozwiąże tego problemu. Tak? On po prostu ograniczy albo przejmie liczbę tych ścieków odprowadzanych w naszym kierunku. Natomiast no, to nie rozwiąże problemu przy tej liczbie, która tam, przy tej ilości tych ścieków, która tam faktycznie jest produkowana i przez tą przepompownię niewydolną po prostu jest odprowadzana bezpośrednio do tych ścieków, które płyną później w naszym kierunku.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: O tym przypominam w Radiu Złote Przeboje, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta. Nasz gość jeszcze zostaje, ale temat zmieniamy, bo Jeleniogórski Budżet Obywatelski trwa za nami kolejny etap.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Realizacja cyklu działań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego trwa. Mowa oczywiście o odsłonie na rok 2027 i za nami kolejny etap, więc powiedzmy, w którym momencie się znajdujemy. Co będzie działo się teraz? Co za nami?
0: Jeżeli byśmy podzielili procedurę całą budżetu obywatelskiego na te części bardziej istotne dla mieszkańców i powiedzmy takie techniczne, czyli oceniające na różnych etapach składania i oceny wniosków, no to jesteśmy po pierwszym bardzo ważnym, po pierwszej bardzo ważnej części dla mieszkańców, szczególnie dla wnioskodawców, dla tych, którzy chcieliby wnieść pomysły swoje, które później będą poddane pod głosowanie i ewentualnie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli jesteśmy po etapie składania wniosków, czyli składamy swoje pomysły do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i ten etap właśnie zakończyliśmy.
2: I to jest ten moment, w którym no właśnie, pytanie, czy możemy podsumować to, jak to wyglądało dotychczas, jak wyglądał odzew ze strony mieszkańców i co mówią statystyki?
0: Mamy 42 projekty złożone. Jesteśmy, te statystyki co roku wyglądają bardzo podobnie, tak? One się różnią plus minus kilkoma projektami, też w zależności od tego, jakie kategorie projektów. Oczywiście największym zainteresowaniem zawsze cieszą się projekty inwestycyjne i w tym roku tak samo najwięcej tych projektów, zdecydowana większość jest właśnie projektów inwestycyjnych. Oczywiście dodatkowo są projekty społeczne, projekty zielone i projekty oświatowe. Tutaj mamy po kilka złożonych wniosków, natomiast tak jak mówię, dominujące są projekty inwestycyjne. 42 w sumie, statystycznie wygląda to podobnie jak w latach ubiegłych.
2: To świadczy o tym, że zainteresowanie i aktywność ze strony mieszkańców jest. No i ta aktywność będzie wskazana teraz jeszcze w najbliższym czasie, no bo głosowanie to kolejny istotny etap.
0: Teraz ta aktywność mieszkańców będzie jeszcze bardziej potrzebna, no bo tutaj ten etap dotyczył tych, którzy chcieliby wnieść swoje pomysły, tak? Natomiast no, ta aktywność mieszkańców, teraz rozpoczął się kolejny etap, pierwszy etap związany właśnie z aktywnością mieszkańców, czyli zbieranie podpisów poparcia pod wnioskami. To robią wnioskodawcy indywidualnie, zbierają te podpisy, ich można udzielać albo w formie elektronicznej, albo w formie pisemnej. Natomiast ten etap potrwa do 19 czerwca, no i później rozpocznie się weryfikacja tych podpisów, oczywiście sprawdzenie, czy jest wymagana liczba tych podpisów spełniona, no i ocena pod kątem takim merytorycznym tych wniosków, więc tutaj już urzędnicy będą pochylać się nad faktyczną możliwością realizacji tych wniosków.
2: Co roku konstrukcja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego jest podobna, ale myślę, że warto zaznaczyć, w jakich dziedzinach te projekty będą rozdysponowane, bo to są konkretne kategorie, to cenna informacja dla tych, którzy być może po raz pierwszy się zaangażują.
0: To warto zwrócić uwagę, że rok do roku zwiększa się pula środków przeznaczonych w ramach budżetu miasta Jelenia Góra na działanie właśnie partycypacyjne w ramach budżetu obywatelskiego, czyli na pomysły zgłaszane przez Jeleniogórzan, wybierane przez Jeleniogórzan i można powiedzieć realizowane też przez Jeleniogórzan, chociaż realizuje oczywiście miasto, natomiast no, pod okiem oczywiście wnioskodawców i przestrzegając te warunki, które wnioskodawcy składali. Tak jak powiedziałem, rekordowa w tym roku pula środków to jest 4 600 000 zł, z podziałem oczywiście na kategorie i mamy 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone, czyli projekty ekologiczne.
2: To wszystko do dyspozycji mieszkańców Jeleniej Góry, a do aktywnego udziału w tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego zachęcał rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: A my przy inwestycjach jeszcze na moment pozostajemy. Miasto przedstawiło wstępną koncepcję architektoniczną rewitalizacji basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, koncepcja ma charakter poglądowy i obejmuje m.in. brodzik dla dzieci z wodnym zamkiem, basen rekreacyjny z atrakcjami typu Wet Bubble oraz Splash Park, zjeżdżalnie wodne, teren wypoczynkowy dla użytkowników obiektu, boisko do siatkówki plażowej, pergole oraz elementy małej architektury. Na podstawie tej koncepcji opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa stanowiąca kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji. Ja wiem, że w tej wersji niewiele Wam to mówi. Na wyobraźnię zdecydowanie bardziej działają zdjęcia czy też wizualizacje, bo na tym etapie o wizualizacjach możemy tylko mówić. Te znajdziecie m.in. na stronie miasta oraz we wspomnianym serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto. Tam kilka takich poglądowych zdjęć tego, jak basen będzie wyglądał. Nie w tym, nie w przyszłym, a dopiero w kolejnym sezonie, bowiem termin zakończenia prac dziś określa się na czerwiec 2028 roku, więc no, na razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
1: Zmieniamy temat.
2: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
2: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
3: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym, bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
2: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
3: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, tak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale tu rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej, odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
2: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
3: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
2: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
3: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowickich znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Niedalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
2: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
3: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich tych błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
2: Czyli okolice 2027 możemy celować, powoli 28.
3: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
2: Jasne.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Za chwilę wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje, za chwilę także słów kilka o pracy i działaniach jeleniogórskiej policji, ale teraz wracamy do spotkania z naszym gościem, a jest nim, przypomnę, Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
1: To warto wiedzieć.
2: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
3: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji, czy samej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była no, idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
2: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
3: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy no nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, no niestety, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin Zielonogórskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
4: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje, no właśnie, rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
3: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama wieża, sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialna na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
4: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
3: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schabgorz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny. Serdecznie zapraszam.
4: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
3: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 20 już trzeciej edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
4: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A teraz zaproszenie do pracy w Jeleniogórskiej Policji. Miejska Komenda w naszym mieście prowadzi rekrutację, a o jej kulisach, kryteriach i szczegółach więcej już teraz rzeczniczka Edyta Bagrowska.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
5: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi około 6400 zł na rękę, a powyżej 26 roku życia blisko 6000. Ponadto umożliwia poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia, a także prawa emerytalne po 25 latach służby oraz nagrody. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi, musi spełnić następujące wymagania. Posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Policja Jeleniogórska rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 87 312 65. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji. Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w studio K69 mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 69 w poniedziałki w godzinach od 15 do 16.30. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie znajdują się również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
4: Na temat policyjnej rekrutacji to tyle, a my wracamy teraz do filmowych atrakcji w mieście. Program rozpoczęliśmy od spotkania z Waldemarem Wilkiem z dyskusyjnego klubu filmowego Klaps i podsumowania kończącego się już sezonu artystycznego w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej. No ale dobra wiadomość jest taka, że przed nami w czerwcu jeszcze 3 projekcje i ta najbliższa.
6: Przed nami jeszcze 3 filmy, 3 znakomite filmy. 16 czerwca Młode Matki, kolejna produkcja braci Dardenne, więc jakby w Desie wiemy wszystko o filmie, które bracia robią. To są zawsze filmy realistyczne, przyglądające się bardzo starannie dzisiejszemu życiu, dzisiejszym problemom, a jednocześnie, i to jest paradoks ich filmów, w tych prostych, wydawałoby się, realistycznych opowieściach z dzisiaj, tak jak w filmie Młode Matki, no sam tytuł nam mówi, o czym to jest. Jest jeszcze coś więcej, bo Dardenowie łapią ducha czasów, w których my żyjemy, i pokazują, że w tym nawet bezpiecznym, chciałbyś powiedzieć, wygodnym świecie zachodnim, kiedy jest opieka nad matką, jeszcze w trakcie, kiedy ona jest w ciąży, potem kiedy rodzi, kiedy wydaje się, instytucje są po to, żeby człowiekowi pomóc, że to jest do końca tak, że nie tylko o to chodzi, że owszem, materialnie można pewne rzeczy załatwić, tylko czy to jest wszystko. Znakomite, fantastyczne kino braci Dardenne, kino, które uprzedzam boli, bo to nie są przyjemne filmy, to nie są opowieści jakichś takich pięknych bet. Nie. Dardenowie opowiadają, i to jest chyba najcenniejsze w ich filmach, opowiadają o prawdziwych ludziach, o prawdziwych losach, o prawdziwym życiu. Prawda jest chyba tym najważniejszym elementem ich filmów. Dlatego są oglądani, dlatego warto ich oglądać, bo chyba coraz mniej takich twórców, bardziej się tam pokazuje mity, a Dardenowi od mitu uciekają. Wolą nawet przykrą, ale prawdę.
4: Na tę projekcję DKF-u zapraszał Waldemar Wilk, a jeśli to wciąż zbyt mało, to zajrzeć możecie do Heliosa. Warto, tym bardziej, że w ten weekend premiera najnowszego filmu Stevena Spielberga, Dzień Objawienia, a oprócz tego w repertuarze goszczą cały czas takie tytuły jak Straszny Film, Mandalorian i Grogu, czy Tom i Jerry, Przygoda w Muzeum. Zapraszam bardzo serdecznie i tą filmową rekomendacją też z wami się żegnam. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Tydzień w Jeleniej Górze, tak właśnie nazywa się magazyn Radia Złote Przeboje, którego słuchać możecie w każdy weekend. W sobotę i niedzielę na antenie naszego radia sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się zarówno w sercu Karkonoszy, w Jeleniej Górze, jak i w całym regionie. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam, a ta godzina to między innymi informacje o wyjątkowym, bo pierwszym wakacyjnym weekendzie, który będziecie mogli spędzić w Sobieszowie. Przed nami Noc Świętojańska pod Chojnikiem w połączeniu z festiwalem Art and Glass i Glass and Roll.
10: Prawdziwe, pełnowymiarowe święto sztuki, rzemiosła i kreatywności. I spotykamy się wszyscy już 20 i 21 czerwca na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie.
9: A tam prawdziwa moc atrakcji.
11: Wiele różnorodnych warsztatów artystycznych i pokazów rzemiosła. Jarmark świętojański z rękodziełem z regionu, koncerty zespołów grających przede wszystkim muzykę polkową.
9: Ale oprócz atrakcji około wakacyjnych będą także tematy związane z tym, co tu i teraz. W przeglądzie wydarzeń tygodnia między innymi o tym, co dzieje się w Janowicach Wielkich.
12: Pracownicy działającego tam wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego protestują przeciwko planom połączenia ich placówki z wojewódzkim centrum szpitalnym w Jeleniej Górze.
9: Zaczynamy jednak od problemów komunikacyjnych Kotliny Jeleniogórskiej. Ten temat przewijał się w minionym tygodniu podczas spotkania przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej. O najnowsze ustalenia pytałem Marcina Ryłko, rzecznika Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Zanim o skutkach, konsekwencjach tego spotkania powiemy, no to myślę, że warto wyjaśnić, czym ta deklaracja jest. To forma porozumienia.
13: Deklaracja Sudecka jest formą porozumienia samorządowców z południa Dolnego Śląska, ponieważ tutaj, tak jak samorządowcy, którzy są w tej inicjatywie podkreślają, no mamy obecnie do czynienia z Dolnym Śląskiem dwóch prędkości. Mamy tą lepiej rozwiniętą, o wyższym PKB część północną, czyli tu przede wszystkim powiat Wrocławski i Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Lubin, Polkowice. No i mamy tą część południową, która rozwija się niestety troszeczkę wolniej. Tu głównie powiaty właśnie Wałbrzyski i Jeleniogórski. No i ta deklaracja sudecka polega na tym, to się nazywa Stowarzyszenie Sudety 20-35. Polega to na tym, że no, ta część południowa apeluję o to i wnioskuję cały czas o to, żeby była traktowana w sposób troszeczkę inaczej i inne formy merytoryczne brane pod uwagę przy podziale na przykład środków unijnych, czy też inne traktowanie tych powiatów, które nie mają takich szans rozwojowych jak te powiaty północne. No i faktycznie takie spotkanie odbyło się w Jeleniej Górze w minionym tygodniu, a dotyczyło ono tematy, który właśnie wiąże się z tym, że to południe Dolnego Śląska jest troszeczkę mniej rozwinięte, między innymi też komunikacyjnie i tej komunikacji właśnie to spotkanie dotyczyło.
9: To była okazja do zaznaczenia potrzeb, takiego sygnału, że jest tutaj taki obszar, w którym mamy sporo rzeczy do przepracowania, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że takich optymistycznych wniosków brak, że jednak to, o co apelowaliśmy, czyli lepsze skomunikowanie tego regionu, to owszem, jest rzecz do zrobienia, ale jak się okazuje, nie w tej najbliższej perspektywie.
13: No tak, tak naprawdę to spotkanie dotyczyło jednego ważnego projektu, o który wnioskują samorządowcy, ale nie tylko właśnie z południa Dolnego Śląska, tylko tak naprawdę z całego Dolnego Śląska, bo mówimy tutaj o przedłużeniu drogi ekspresowej S5, która na dzień dzisiejszy w planie rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce ma kończyć się w Sadach Dolnych, czyli idzie od strony Wrocławia do Sadów Dolnych. No i tutaj jest apel samorządowców, przede wszystkim inicjatorem tego pomysłu jest prezydent Jeleniej Góry, o to, żeby po pierwsze ta S5 została wydłużona do Jeleniej Góry, ale żeby też nie kończyła się w Jeleniej Górze, tylko wykorzystany mógł być potencjał tej drogi, czyli przebiegała dalej w kierunku Lubania i dalej w dwóch rozgałęzieniach, to jest w stronę Czech przez Zawidów w kierunku Liberca i w stronę Jędrzychowic jako alternatywa do obciążonej już dzisiaj maksymalnie autostrady A4. No i tutaj, tak jak powiedziałem, gościliśmy wiceministra odpowiedzialnego za właśnie drogi w Polsce, gościliśmy prezydenta Wrocławia, gościliśmy wicewojewodę, gościliśmy szefa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był też przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, także wszyscy kompetentni, odpowiedzialni właśnie za zaplanowanie, za budowę, za przebieg dróg na terenie Dolnego Śląska. No i tutaj wszyscy samorządowcy stoją murem za tym, że to połączenie jest jak najbardziej potrzebne. Dla nas w ogóle jest niezrozumiałe stanowisko obecne władz centralnych, że ta droga mogłaby się faktycznie kończyć, tak jak my o tym mówimy, kończyć w polu, bo no, skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej, regionu Karkonoszy, które tak jak wszyscy, którzy podróżują, już tak naprawdę wcześniej jeszcze mówiliśmy o bardzo dużym natężeniu ruchu w okresach weekendowych, a szczególnie długo weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Teraz tak naprawdę na co dzień już jest problem, żeby poruszać się pomiędzy Jelenią Górą, a czy to węzłem do drogi S3 w Sadach, czy na przykład Wrocławiem, ale też w drugą stronę, w kierunku Czech i w kierunku Zgorzelca i dalej w kierunku Niemiec. No jesteśmy regionem, który bardzo mocno odczuwa to wykluczenie komunikacyjne i ta droga jest tak naprawdę być albo nie być dla nas, jako dla regionu turystycznego, jednego z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. My przeprowadziliśmy badania na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem i one w takich szczytowych faktycznie momentach osiągają 25 tysięcy pojazdów na dobę. To jest naprawdę ogromne obciążenie dla drogi klasy no, dwupasmowej. Tak? Tu nie mówimy o drodze ekspresowej, ani no, żadnej drodze, która umożliwiałaby bezpieczne, tak? Już nie mówię o szybkim, ale bezpieczne poruszanie się na tym odcinku. Dodatkowo jesteśmy w terenie górskim, więc ta droga jest mocno pokręcona. No, pewnie nie ma osoby, która nie podróżowałaby w kierunku Bolkowa, czy w kierunku Wrocławia z Jeleniej Góry, czy choćby z Kotliny Jeleniogórskiej, albo i w drugą stronę. Tak? Turystów przyjeżdża do nas około 5 milionów rocznie w region Karkonoszy, więc masę ludzi naprawdę zderza się z tym utrudnieniem i ten czas dojazdu cały czas się wydłuża, a cały czas mamy do czynienia z korkami, ale też jest niebezpiecznie, tak? No mamy, nie ma tygodnia, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń i dla nas to jest, no być, tak jak powiedziałem, być albo nie być, tak? To przedłużenie drogi S5 przede wszystkim do Jeleniej Góry, ale później wykorzystanie tego i o tym też podkreślają samorządowcy z powiatów Zgorzeleckiego, z powiatu Lubańskiego, że dla nich to też jest niesamowicie istotne, ponieważ oni też widzą wykluczenie komunikacyjne swojego regionu. Czy to właśnie połączenie tutaj przez Jelenią Górę w kierunku dróg szybkiego ruchu, czy to drogi ekspresowej S3, czy autostrady A4, ale też bardzo ważne jest, i tu jest bardzo istotna informacja, że takim rozwiązaniem też jest zainteresowana strona czeska, czyli właśnie w kierunku z Lubania, w kierunku Liberca i dalej w kierunku Pragi. Tak naprawdę od granicy polsko-czeskiej w okolicach Zawidowa jest około 30 km po stronie czeskiej do dróg szybkiego ruchu i tutaj Czesi są bardzo zainteresowani wybudowaniem od granicy właśnie polskiej tam łącznika. To jest o wiele łatwiejszy teren niż ten, w którym mamy obecnie przejście graniczne w Jakuszycach, które jest i tak mocno obciążone, ale trudno dostępne. Wiemy, co się tam dzieje, choćby w zimie, tak? Wiemy, jak trudno dojechać od strony Szklarskiej Poręby i wiemy, jak też trudny dojazd jest choćby do Pragi, tak? To połączenie otwierałoby nas na Czechy i dalej na południe Europy, ale też Czechów na północ, tak, Europy i na Polskę. I Czesi, zarówno jeżeli chodzi o władze centralne, jak i władze kraju libereckiego, tutaj wyraziły ogromne zainteresowanie właśnie takim rozwiązaniem. Więc po pierwsze, przedłużenie tej drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej w tych kierunkach, o których powiedziałem, to jest warunek sine qua non dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla regionu jeleniogórskiego, dla byłego województwa jeleniogórskiego, powiatów karkonoskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i Zgorzeleckiego, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne zarówno dla całego Dolnego Śląska, dla całego kraju i myślę, że tej części Europy też, bo ten ruch właśnie tranzytowy północ-południe, południe-północ szedłby właśnie tymi drogami.
9: Obszar komunikacji to jest jeden wątek, ba, tych wątków pewnie będzie dużo więcej, biorąc pod uwagę ilość regionów zaangażowanych w tę inicjatywę, zestawiając chociażby dwa największe, najbliższe, Jelenia Góra i Wałbrzych. No, każdy z tych miejsc ma pewnie swoją listę potrzeb. Macie takie poczucie, że to jest mówienie jednym głosem, czy jednak jest obawa, że tutaj każdy będzie się skupiał na tym, co jest najbliżej, co jest najważniejsze dla mojego miasta, mojego regionu?
13: To właśnie uczestnicy spotkania teraz tego, które odbyło się w Jeleniej Górze, czyli prezydent Jeleniej Góry, prezydent Wałbrzycha i prezydent Wrocławia, podkreślali, że pierwszy raz mamy od pewnego czasu do czynienia z taką sytuacją, że Dolny Śląsk, te największe ośrodki, mówią jednym głosem. Nie ma tak, że tak jak to podkreślał też prezydent Wałbrzycha, Roman Szołemej, że kiedyś Wrocław był Wrocław i patrzył tylko na siebie i tak naprawdę Dolny Śląsk był poza Wrocławiem. Dzisiaj to myślenie jest zupełnie inne i Wrocław tak samo widzi siebie jako część Dolnego Śląska, a nie tylko i wyłącznie stolicę i największe miasto. Jest to największe miasto i trzeba im to oddać, ale no, mają świadomość tego, że ta komunikacja czy równy rozwój całego województwa jest z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich, tak? I ten duży też na tym będzie korzystać, tak? Więc tu wszyscy samorządowcy, nie było żadnego głosu przeciwnego. Wszyscy samorządowcy mówią jednym głosem. Podpisano deklarację, apel, do petycję do premiera właśnie o rozważenie tej koncepcji przedłużenia drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej do Lubania i w kierunku na Czechy i na Niemcy, podkreślając właśnie te aspekty, te korzyści, które się z tym wiążą. No i też bardzo mocno zwracano uwagę na to, że jeżeli to rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, dojdzie do pewnych strat, których się już nie da odbudować. To przede wszystkim depopulacja, czyli migracja głównie młodych ludzi, tak, z tych mniejszych ośrodków, tych właśnie gorzej skomunikowanych do tych większych. I tego dzisiaj się nie da odbudować. To zresztą już widzimy w statystykach, które są podawane. Południe Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej depopulizujących się regionów w całej Polsce, nie tylko na terenie naszego województwa czy tej części Polski, tylko w całym kraju. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, aby ten zły trend zatrzymać i próbować go naprawiać.
9: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta. Za chwilę kolejne tematy w audycji Radia Złote Przeboje, ale najpierw przegląd tego, co za nami, co działo się ostatnio. A rękę na pulsie, jak zwykle, trzymał Bogdan Widawka.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
12: Witam, a zaczynamy od Janowic Wielkich. Pracownicy działającego tam wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego protestują przeciwko planom połączenia ich placówki z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze. Janowicki szpital w obecnie funkcjonującym wymiarze powstał na bazie branżowej placówki sanatoryjnej dla dzieci. Trudna sytuacja ekonomiczna placówki sprawiła, że w 2000 roku przejął ją samorząd województwa i zmienił jej charakter z sanatoryjnej na szpitalną. Od tej zmiany w lecznicę intensywnie inwestowano i obecnie Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zajmuje się rehabilitacją neurologiczną, ogólnoustrojową i kardiologiczną. I choć wprawdzie nigdzie jeszcze nie pojawił się oficjalny komunikat o zamiarze konsolidacji szpitala janowickiego z jeleniogórskim, z Janowic płyną mocne głosy sprzeciwu. W szpitalu powstał związek zawodowy, który ogłosił akcję Stop likwidacji samodzielnej rehabilitacji w Janowicach Wielkich. Związkowcy wszystkie swoje uwagi zawarli w piśmie skierowanym do marszałka województwa. Więcej szczegółów, a także treść listu związkowców do marszałka zamieszcza portal eniot24.pl. Nie planujemy działań konsolidacyjnych tych placówek, mówi z kolei Gazecie Wrocławskiej Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Więcej o tym można przeczytać również na stronie jeleniagóra-nasze-miasto.pl. Do 8,5 tysiąca złotych można dostać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać grupy trzyosobowe, a pieniądze można dostać na różne rzeczy, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
7: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
12: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rozpoczął się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. Do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. Choć kobieta wciąż nie przyznaje się, to sąd uznał ją winną. W przeglądzie wydarzeń tygodnia wracamy teraz do głośnej sprawy. W przedszkolu w Jeleniej Górze Cieplicach 5-letnia dziewczynka na kilka godzin została sama w placówce, gdy inne dzieci były na wycieczce. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze uznał za winną opiekunkę zatrudnioną w jednym z jeleniogórskich przedszkoli, oskarżoną o nieumyślne narażenie 5-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak ustalono w toku śledztwa, kobieta pełniła funkcję kierownika wycieczki mimo braku wymaganych uprawnień. Nie sporządziła również listy uczestników i nie sprawdziła obecności dzieci przed odjazdem autokaru. W efekcie 5-letnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około 6 godzin pozostawała bez opieki na terenie przedszkola. Dodatkowo, mimo telefonu od matki dziecka, oskarżona miała zapewniać, że dziewczynka znajduje się z grupą i uczestniczy w wycieczce. Sąd wymierzył kobiecie karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych i zakazał wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi przez okres 5 lat. Więcej szczegółów na ten temat opisuje portal 24jgora.pl.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: A te informacje specjalnie dla Was przygotował Bogdan Widawka. Ja z kolei teraz zapraszam na spotkanie z Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR. Na horyzoncie wakacje i bardzo ważny moment dla ratowników w Karkonoszach, bo przed nami przeprowadzka.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR, pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
14: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim, w takich nie najlepszych warunkach, więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
9: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
14: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
9: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła. No bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
14: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień. To będą tygodnie pracy. obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
9: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc z jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
14: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
9: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
14: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
9: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
14: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
9: O czym w naszym programie, przypomnę, mówił naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR Adam Tkocz.
15: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
9: Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? To teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To m.in. w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
16: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych. Wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8

0: Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość. W postępowaniu przetargowym wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 milion złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
2: Co możemy zgłosić?
1: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają na dobro, dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, miasto Wrocław i Jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
2: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
1: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów. Więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów, jak pozostałe.
3: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
2: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
3: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty, wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, muszą to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy. No i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy. Może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
2: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
3: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty, wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście zgłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskie-małegranty.pl bez polskich znaków.
2: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
3: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych

0: miejscach, skąd te granty pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków. Skomplikowane są te formularze?
0: Nie, myślę, że to, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak jest było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do 1 000 000 i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A jak działają tegoroczne dolnośląskie małe granty, sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Nabór, przypominam, trwa do 19 czerwca.
2: Co słychać w Jeleniej Górze?
3: No właśnie, w nawiązaniu do tego, co słychać w naszym mieście, to teraz zaproszenie na kolejny weekend, bo nabór trwa do 19 czerwca, a od 20 startuje wyjątkowe święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON, Noc Świętojańska pod choinkiem. Na tę atrakcję zapraszam m.in. Agnieszka Sieczkarz.
2: Wkrótce.
3: Końcówka czerwca to czas wyjątkowo intensywny i te wakacje w roku 2026 będziemy mogli powitać na kilka różnych sposobów w Sobieszowie. Między innymi, co ciekawego będzie się działo, to zdradzi Agnieszka Sieczkarz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć wszystkim.
3: Przed nami Noc Świętojańska, między innymi, choć w dużo większym i szerszym zakresie niż dotychczas, więc wyjaśnimy dlaczego.
4: Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się połączyć te dwie wyjątkowe imprezy, czyli Noc Świętojańską pod choinkiem, znaną wszystkim mieszkańcom Sobieszowa, turystom i myślę, że też wielu mieszkańcom Polski. I połączyliśmy ją z Art Glass Festival, który do tej pory odbywał się z reguły na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i składa się to na takie prawdziwe, pełnowymiarowe święto sztuki, rzemiosła i kreatywności. I spotykamy się wszyscy już 20 i 21 czerwca na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie, Bronka 14. Taki jest adres. Jeżeli chodzi o te wszystkie atrakcje, no to ich jest cały ogrom. Myślę, że całość jest dostępna zarówno na plakatach wydarzenia, jak i na naszych stronach internetowych, czyli muflonsobieszów.pl i jck.pl, ale z takich najważniejszych rzeczy, które na Państwa będą czekać. Oczywiście przypomnę, że wstęp jest bezpłatny, żeby tutaj nikt nie poszukiwał biletów czy na koncerty, czy na wydarzenia artystyczne. I zaczynamy w sobotę 20 czerwca o godzinie 13, między innymi jarmarkiem świętojańskim, gdzie będzie bardzo duża różnorodność, przepiękne bogactwo wyrobów regionalnych, zarówno takiego rękodzieła artystycznego, jak i biżuterii, czy wyrobów na przykład kosmetycznych, wyrobów rzemieślniczych. Także ktoś, kto przyjedzie, czy z bliskiej okolicy, czy gdzieś z Polski, bo to już zaczynamy wakacje, prawda? Będzie okazja, żeby zasmakować w tym karkonoskim, regionalnym rękodziele, takim tutaj naszym. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje dla najmłodszych, będą różne warsztaty dla dzieci. Zapraszamy serdecznie, bo będzie też parę warsztatów, które w ogóle mają charakter bezpłatny, czyli na przykład wyplatanie wianków, plecenie koszyczków wiklinowych, robienie świętojańskich magicznych breloczków, także dużo takich atrakcji dla maluszków. Natomiast będąc przy dzieciach, 21 czerwca o godzinie 11.11 pod choinkiem odbędzie się spotkanie w cyklu Baśniowe podróże po kulturze. I tutaj dla najmłodszych też taka gratka. Oni do tej pory zawsze przychodzili do nas w niedzielę na salę widowiskową do Muflonu, a tym razem pod gołym niebem odbędzie się takie spotkanie świętojańskiej opowieści, taka przedwakacyjna wyprawa. No i tam najmłodsi w towarzystwie Marcina Swekleja, Agaty Makutynowicz i Agnieszki Gierus będą poszukiwać poszukiwać zaginionego Wianka Świętojańskiego. Będzie świętojańska przygoda, także zapraszamy dzieci z rodzicami. To jest w niedzielę od 21 czerwca o 11.11. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Tam czeka właśnie ta świętojańska przygoda. Natomiast wracając do dorosłych, no to zarówno ta strefa jarmarkowa czeka, ale najważniejsze, co się odbędzie w ramach Nocy Świętojańskiej i festiwalu Artglass Festival w sobotę 20 czerwca czekają nas wspaniałe koncerty. No i tutaj program jest bardzo bogaty. Zaczynamy już od 15.30 występ zespołu, który od lat jest wielu lat związany z Sobieszowem, z Muflonem, czyli Sybiraczki i Kresowianie. Następnie wystąpi, czyli o 15.30 Sybiraczki i Kresowianie, później Echo Gór, później Afrykańskie Rytmy i Fonik FR. Między występem Sybiraków i Kresowian a Echem Gór zapraszamy Państwa też do uczestniczenia w odczytywaniu i odsłuchiwaniu świętojańskich wierszy, bo jakiś czas temu również na antenie Złotych Przebojów mówiliśmy o tym, że pojawił się konkurs na poezję świętojańską Wianek Słów i ten konkurs właśnie będziemy rozstrzygać, będziemy nagradzać wszystkich, którzy napisali te przepiękne wiersze, będziemy te wiersze czytać ze sceny. Także jeżeli jesteście Państwo ciekawi, który wiersz wygrał zarówno w kategorii dziecięce, jak i dla dorosłych, to nie może Was zabraknąć. Tego 20 czerwca będziemy nagradzać te wiersze. Później, jak już wiersze nagrodzimy, przejdziemy do dalszej części artystyczno-koncertowej. Czeka nas kolejna cała gama atrakcji. Już wieczorem ta scena pod choinkiem wypełni się muzyką i taką koncertową energią, bo Glass and Roll, w ramach którego te koncerty 20 czerwca Państwo będą mieli okazję usłyszeć, to taki polsko-czeski projekt muzyczny organizowany właśnie przez Jeleniogórskie Centrum Kultury, który łączy młodych wokalistów, instrumentalistów i z Polski, i z Czech. I po kilku dniach wspólnych warsztatów uczestnicy zaprezentują takie efekty swojej pracy podczas wyjątkowego koncertu finałowego, na który zapraszamy już na 18.30. Natomiast po tym koncercie kolejna dawka energetycznej muzyki wystąpi czeski DJ Martin Palla ze swoim projektem Ecstatic Dance, a kolejny po nim gwiazda wieczoru 21.30 Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki i o 22.40 DJ Biorę.
3: Jak zapowiada Agnieszka Gierus, kierowniczka Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon Sobieszów, czeka Was niezwykły klimat.
5: Noc Świętojańska to tak naprawdę jest wprowadzona na chrześcijańska jakby wersja Nocy Kupały, tak? Dawno, wiele lat temu na naszych ziemiach to Noc Kupały była tym świętem ognia, wody, słońca, urodzaju, płodności, radości i miłości, święto przesilenia. Wtedy, kiedy słonko najdłużej jest na niebie, kiedy ta noc po prostu staje się jeszcze później po tym dniu coraz dłuższa, będzie wypierać nam słonko, ale tego dnia po prostu świętuje się właśnie światło, słońce, ogień, to wszystko, co kojarzy się z płodnością i urodzajem. I tutaj właśnie dlatego wracamy bardzo mocno do korzeni, do obrzędów, które były. Dlatego pojawi się u nas też ognisko świętojańskie. Wiadomo, że to już nie ma aż takiej symboliki dzisiaj, ale chociaż w taki drobny sposób chcemy przypomnieć właśnie, że ten ogień od zawsze był dla ludzi bardzo ważny, był takim niezwykłym symbolem, zresztą tak samo jak i woda i wianki, które ludzie wyplatali, żeby na tą wodę później rzucić. Dlatego też wianki pojawią się na naszych warsztatach. Dzisiaj, tak jak wspomniałeś właśnie, rzemiosło powoli zanika, bo mamy coraz mniej czasu, żeby usiąść i po prostu tworzyć. Bo żeby stworzyć jakąś rzecz, potrzebujemy czasu, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy wyciszenia się. I takie wydarzenia jak Noc Świętojańska sprzyjają temu, żeby usiąść, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby na przykład wziąć do ręki te kwiaty i powoli zaplatać sobie wianek świętojański, z którym później na głowie można wędrować, bawić się z nami, a wracając do domu odejść sobie nad rzekę czy nad staw i ten wianek z dobrymi myślami puścić na wodę.
3: O tym niezwykłym klimacie zapewnia Agnieszka Gierus. Chwilę temu mówiliśmy też o muzycznych atrakcjach, które czekają Was w ramach tegorocznej Nocy Świętojańskiej pod choinkiem połączonej z festiwalem Art & Glass i tą wisienką na torcie, muzyczną wisienką będzie właśnie część pod hasłem Glass & Roll, o której mówiliśmy wspólnie z Agnieszką Sieczkarz kilka minut temu. Zespoły takie jak Echo Gór, Fonike Fare, koncert zespołu powarsztatowego, czyli połączenie polsko-czeskich muzycznych sił, DJ Martin Palla, Ecstatic Dance, a także Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki oraz DJ Biorytm na koniec. Natomiast takim muzycznym wprowadzeniem będzie spotkanie z twórczością naszego lokalnego zespołu Sybiraczki i Kresowianie. Oni także Was zapraszają do wspólnego świętowania.
6: Sybiraczki i Kresowianie będą występować na Nocy Świętojańskiej w Sobieszowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy!
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
3: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje podejmujemy tematy związane z aktywnością, sportem czy turystyką, podpowiadając Wam, jak można spędzić wolne chwile w mieście. No i taka propozycja dziś pojawia się z myślą o najmłodszych, o dziewczynach, które chciałyby rozpocząć przygodę z koszykówką. Świetna ku temu okazja nadarza się właśnie teraz, bowiem w szkole podstawowej numer 11 w Jeleniej Górze odbywają się zajęcia sportowe w koszykówce, przeznaczone dla dziewcząt z klas drugich, trzecich i czwartych. Cały cykl ruszył 1 czerwca, więc temat świeży. I najważniejsza informacja to fakt, że zajęcia są całkowicie bezpłatne. Klub sportowy Wichoś serdecznie zaprasza w poniedziałki i środy od 16.30 do 18.00 do hali szkoły podstawowej numer 11 do budynku A. Najbliższe zajęcia to poniedziałek 15 czerwca, środa 17 czerwca, poniedziałek 22 czerwca i środa 24 czerwca. I do spróbowania swoich sił w tejże materii zachęca Rafał Sroka z iSands Wichoś Jelenia Góra. Więcej szczegółów znajdziecie także na stronie jelonka.com.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
3: Teraz czas na stały element naszej audycji Ciekawa Jelenia Góra. Dziś zaglądamy do Muzeum Karkonoskiego. Wyruszamy w podróż w tajemniczy i fascynujący świat sztuki masońskiej, która zaznaczyła swoją obecność również w naszym regionie, a obiekty z symboliką masońską zachowały się do dziś. Niektóre z nich przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, a o lożach masońskich i szkłach dekorowanych tą symboliką pisze Dominika Pawłowska. Sztuka królewska, masoneria, wolnomularstwo. Te wszystkie fascynujące nazwy odnoszą się do jednej organizacji społecznej, która na przestrzeni wieków rozpalała wyobraźnię i pobudzała ciekawość profanów, ludzi zwykłych, nienależących do tego ekskluzywnego grona. Tajemnicze i niedostępne dla większości ludzi loże masońskie do dzisiaj stanowią frapujący temat. Przez wieki ich trzon tworzyli członkowie wyższych sfer, nierzadko sprawujący władzę. Głównym celem głoszonym przez masonów był rozwój moralny, intelektualny i duchowy, a przynależność do loży i otaczanie się ludźmi o podobnych wartościach miały w tym procesie pomóc. Dlatego też jedynie człowiek wolny i dobry, skłonny pracować nad sobą, mógł członkiem loży zostać. Według zasad mógł nim zostać każdy bez względu na pochodzenie, jednak należeli do nich głównie bogaci przedstawiciele kupiectwa, ludzie nauki oraz szlacheckiego pochodzenia. Do dziś zachowane barwne, ale nie zawsze prawdziwe opowieści o obrzędach inicjacyjnych i karach za ujawnienie tajemnic loży sprawiają, że postrzegani byli za stowarzyszenie niebezpieczne i świętokradcze. Ważną rolę odgrywały obrzędy i ceremonie, których przebieg był starannie strzeżony, aby osoby postronne nie poznały ich tajemnic. Samodzielne loże masońskie w Europie zaczęły powstawać w XVII wieku na terenach Anglii i Szkocji, w kolejnych latach także w innych krajach. W Warszawie pierwsza loża powstała w 1721 roku, natomiast pierwszą na terenie obecnego Dolnego Śląska była loża założona w 1742 roku we Wrocławiu. W XVIII wieku powstały także loże w Kowarach, Głogowie i Kamiennej Górze. W zbiorach działu szkoartystycznego Muzeum Karkonoskiego zachowała się grupa ponad 20 obiektów szklanych, to szklanice i pucharki, dekorowanych symbolami masońskimi. Część z nich pochodzi z przedwojennych zbiorów muzeum. Z tego powodu można przypuszczać, że były związane z miejscowymi lożami. Niektóre szkła zdobione są rytowanymi inicjałami, prawdopodobnie nazwiskami ich właścicieli. Szkła zdobione symboliką masońską mogły służyć jako element dekoracji loży, obiekt symboliczny świadczący o przynależności właściciela do loży lub być używane w obrzędach. No i mamy tutaj dwa takie przykłady. Jeden z nich to kielich wykonany ze szkła ołowiowego, przezroczystego, profilowany ośmiobocznie na spodzie podstawy znajduje się rzeźbiona 16-ramienna gwiazda. Na czarze dookólnie rytowane, matowe i przezroczyste symbole masońskie. Między innymi pojawia się klucz o trójkątnym łóżku, półksiężyc, słońce, dwa skrzyżowane pióra, zamknięta księga z napisem Biblia, a nad nią kielnia. Przedstawiony jest także najpowszechniejszy symbol, czyli skrzyżowane kątownica i cyrkiel. Po stronie awersu pod rytowaną opaską u dołu czary rytowany monogram F. VG, czyli inicjały właściciela. Kielich pochodzi ze zbiorów poniemieckich, przypuszczalnie z jednej z miejscowych lóż. Wykonany został na terenie Śląska i datowany jest na pierwszą połowę XIX wieku. To oczywiście tylko wycinek tej fascynującej historii. Więcej szczegółów poznać możecie w siedzibie Muzeum Karkonoskiego.
2: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Za chwilę wiadomości kulturalnej, przegląd czerwcowych atrakcji, z których będziecie mogli skorzystać w czerwcu. O części już mówiliśmy, m.in. o Jarmarku Świętojańskim pod Chojnikiem, o festiwalu Art & Glass, który będzie towarzyszył tej imprezie, będzie jej częścią, ale wydarzeń jest oczywiście więcej. I nie zabraknie także informacji o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie, o które dbają jeleniogórscy policjanci na rowerach. To nietypowa forma takich policyjnych patroli, która na stałe przyjęła się już w naszych górach. O tym za chwilę, bo teraz zapraszam na spotkanie z Robertem Zaporą z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z którym miałem przyjemność porozmawiać o działaniach na rzecz seniorów i właśnie osób niepełnosprawnych.
2: Co słychać w Jeleniej Górze?
7: Ale tych działań będzie naprawdę mnóstwo. Momentami mnie to nawet troszkę przeraża, bo oprócz tych działań, które mamy co roku, już one są liczne, to jeszcze planujemy kilka nowych działań. Przede wszystkim chcemy troszeczkę większą jeszcze uwagę przykuć do kwestii bezpieczeństwa, czyli będziemy zapraszać zarówno seniorów, jak i osoby niepełnosprawne na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, obrony cywilnej, bezpieczeństwa ludności też. Kilka takich projektów jest złożonych, czekamy na rozstrzygnięcie. Planujemy też projekty teatralne, co jest nowością w tym roku, to znaczy pewnego rodzaju powrót do działań sprzed wielu laty, ale mamy nadzieję, w związku z tym, że w tym roku przypada 25-lecie KSON-u, chcieliśmy jakoś tak uczcić i myślimy, mamy nadzieję na powrót do działań teatralnych w postaci spektaklu, który byłby jakby zagrany także dla mieszkańców Jeleniej Góry czy szerszego grona. Właśnie też przy okazji 25-lecia będzie taki spektakl integracyjny, to znaczy zaprosimy osoby z niepełnosprawnościami, które będą tutaj ćwiczyć, będą mieć warsztaty teatralne pod okiem specjalistów, fachowców, a następnie wspólnie z samorządowcami, VIP-ami. Chcemy zaprosić różne osoby do tego przedsięwzięcia. Wystawią znaną sztukę. Nie chcę na razie zdradzać jaką. Mamy tam dwie chyba w planach, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. Złożyliśmy dwa takie projekty. Czekam na rozstrzygnięcie, czy się uda pozyskać na to środki. Ale to nie wszystkie działania. Chcemy też tradycyjnie już bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze zeszłoroczne działania. Przede wszystkim te wycieczki organizowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Mieliśmy takich wycieczek cały szereg, kilkudniowych, bardzo dużo jednodniowych. Złożyliśmy projekty do różnych instytucji. Jeżeli się uda, będziemy kontynuować tę drogę, a myślę, że się uda. Biorąc pod uwagę zainteresowanie zeszłoroczne, to było olbrzymie. Aż strach pomyśleć, co będzie teraz.
3: A wycieczki, co warto zaznaczyć, wyjątkowe o tyle, że z zapewnioną opieką medyczną, co nieczęsto się zdarza.
7: Tak, oczywiście. Znaczy nie tylko medyczną. Zawsze jest z nami albo ratownik medyczny, albo pielęgniarka, ale są też osoby przeszkolone do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Jednym z naszych działań jest szkolenie asystentów turystycznych osób z niepełnosprawnościami. Być może za chwilę o nim powiem. Natomiast te przeszkolone osoby, absolwenci tych kursów, to są już przeszkoleni absolwenci i oni zawsze z nami jeżdżą na wycieczki. To się bardzo przydaje, to się bardzo sprawdza. Uczestnicy tych wycieczek są zadowoleni właśnie z tego, że w takich sytuacjach często rzadkich do przewidzenia w trakcie wycieczki właśnie tych asystentów blisko siebie mają, ci asystenci pomagają im wyjść z opresji i naprawdę to wsparcie jest nieocenione takich asystentów. W związku z czym to na pewno będziemy kontynuować. Większość naszych uczestników wycieczek chwali sobie właśnie to, że czują się bezpiecznie, że nie tylko atmosfera, bo atmosfera jest fajna, wiadomo, ale to na wycieczce to trudno, żeby była niefajna, ale chwalą sobie też to, że oprócz tego jest jeszcze, są jeszcze, czują się bezpiecznie.
3: Bo to jest często taka bariera, która sprawia, że w ogóle mamy trudność z podjęciem takiej decyzji, bo jeśli mamy świadomość zaawansowanego wieku, czy towarzyszących temu jakichś problemach zdrowotnych, to już samo to może być takim argumentem, który sprawi, że wyjdziemy z założenia, że dobra, to takie podróże są kompletnie nie dla mnie.
7: No i właśnie chodzi o przełamanie tej bariery, tak? I coraz więcej osób przełamuje te bariery. Najlepszą chyba metodą to jest taka poczta pantoflowa, no bo jak ktoś się boi, to się będzie bał, nawet jak zobaczy ogłoszenie, plakat zachęcający, jakiś, nie wiem, post, to i tak będzie miał te lęki, ale jeżeli ktoś kogo zna, komu ufa, poleci mu tę wycieczkę, powie, słuchaj, super, było naprawdę, to nie masz się czego bać, to jest moim zdaniem oczywiście dużo lepsze niż jakakolwiek inna, najlepsza reklama, ale udaje nam się właśnie zyskiwać markę tutaj na tym, nie chcę powiedzieć rynku, bo to złe słowo, ale w tym środowisku i ono się rozszerza, bo mamy coraz więcej osób chętnych z całego Dolnego Śląska i nie tylko, bo także spoza naszego województwa.
3: Ruch turystyczny statystycznie z roku na rok jest w naszym regionie i nie tylko w Karkonoszach coraz większy. Zainteresowanie takimi podróżami jest również ze strony osób z niepełnosprawnościami. No, to generuje sytuację, w której takich opiekunów przydałoby się pewnie więcej i naprzeciw tym potrzebom wy też wychodzicie. Wspomnieliśmy o tych szkoleniach dla asystentów. Czy w tym 2026 roku będą takie możliwości?
7: O dziwo już ludzie pytają właśnie. Już pierwsze zapytanie mieliśmy zaraz po zakończeniu zeszłorocznej edycji. Ona się skończyła w październiku. Już pod koniec października mieliśmy zapytanie, kiedy będą następne. Szkoda, że nie wiedziałam. No śledźcie Państwo nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową czy portal Lepsze Życie Info, dlatego że tam zawsze zamieszczamy informacje o rekrutacji. Tak, oczywiście planujemy kolejne działanie, bo no, życie pokazuje, że zainteresowanie jest, że ludzie chcą, nawet jeżeli różnie z tym bywa, bo jedni bardziej wykorzystują to na co dzień, powiedzmy później te umiejętności, bo pracują z osobami z niepełnosprawnościami, inni sporadycznie, ale mimo wszystko warto te umiejętności mieć, warto pomóc. No i jest planowane, jeszcze nie wystąpiliśmy akurat na to działanie o środki, dlatego że konkurs, którego zamierzamy to działanie sfinansować, jeszcze nie został rozstrzygnięty, ale wierzymy, że się uda. W dotychczasowych 6 edycjach przeszkoliliśmy no, blisko 200 osób, jeszcze nie, ale mam nadzieję, pod koniec roku mógł powiedzieć, że już ponad 200 osób. I to procentuje z każdym rokiem, a to, jakich umiejętności nabywają, to naprawdę wystarczy przejrzeć ankiety ewaluacyjne i większość nas oceniła w tym przedziale między bardzo dobrze a świetnie. Także jestem bardzo też zadowolony z tego.
3: Form asystentury jest kilka. Ta turystyczna jest jedną z nowszych odsłon, natomiast już od wielu lat Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych angażował się w przygotowanie tej pomocy asystenckiej takiej codziennej. Czy na takie wsparcie również w tym roku osoby z niepełnosprawnościami w Karkonoszach będą mogły liczyć?
7: Jak najbardziej. Już w tej chwili wiemy, że mamy jeden projekt ministerialny, który został przyjęty do realizacji. Otrzymaliśmy bardzo dużą kwotę. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że doceniono nasze działania wcześniejsze, a także nasz ten projekt, bo był bardzo starannie, myślę, napisany, więc otrzymaliśmy już ponad 2 miliony złotych. Już w tej chwili ruszyliśmy z rekrutacją. Osoby, które są zainteresowane, odsyłam do strony internetowej www.kson.pl, do portalu Lepsze Życie Info, a także na naszego Facebooka. Tam są informacje, jak się zgłosić, jakie dokumenty należy wypełnić. Od razu mówię, zainteresowanie tymi usługami jest tak duże, że niestety nie zawsze wszystkich możemy przyjąć. Staramy się to zrobić, dlatego też będziemy występować o środki do jeszcze różnych innych instytucji, które będą ogłaszać tego typu usługi, bo wiemy doskonale, jak działa rynek i że tych osób zgłasza się bardzo, bardzo dużo. No ale zachęcamy, bo jak się ktoś nie zgłosi, to na pewno nie złapie się na tego typu usługi, a w tej chwili mamy już sporo chętnych, ale jeszcze jest czas na składanie dokumentów, w związku z czym dopiero jak minie ten termin, to wtedy komisja siądzie, oceni to. Zmieniliśmy troszeczkę taktykę w tym roku, że oceniamy według kryteriów określonych, to znaczy ci, którzy najbardziej potrzebują, żeby zdecydowanie dostali. Kolejne zgłoszeń nie będzie będzie miała tutaj znaczenia, jeżeli to są zgłoszenia, wszystkie wpłyną w terminie, który określiliśmy. No myślimy, że taki sposób po prostu spowoduje dotarcie do osób potrzebujących, tych najbardziej potrzebujących tak naprawdę, i mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: O tym mówił Robert Zapora z Krakonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. A teraz o bezpieczeństwie w Radiu Złote Przeboje. O to bezpieczeństwo w różnych formach jeleniogórscy policjanci dbają, jeśli chodzi o mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, biorąc pod uwagę sezon wiosenno-letni. Jedną z tych form są policyjne patrole rowerowe, o których opowiedziała mi rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
8: Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harahov Szklarska Poręba Jakuszyce. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ był to pierwszy polsko-czeski wyścig MTB wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a także zaliczany do Pucharu Polski i Pucharu Czech MTB. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poprawia komunikację pomiędzy policją a obywatelami. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
9: Co jest grane?
3: Z pewnością te patrole będą pojawiały się teraz w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. Częściej zresztą wydarzeń sportowych, turystycznych i kulturalnych, także w tych miesiącach letnich będzie sporo. Co więc przed nami? O tym z kolei Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: 19 czerwca o godzinie 17 zapraszamy do Galerii pod Brązowym Jeleniem przy ulicy 1 Maja 60 Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wernisaż wystawy Klimat wokół Klimta. Jest to prezentacja witraży i malarstwa powstałych w pracowniach JCK, Akademia Szklanej Inspiracji, Pracownia Rysunku i Malarstwa dla Dorosłych oraz Pasja podążyły historyczną ścieżką epoki, w której tworzył Gustav Klimt. Uczestnicy zaprezentują swoje prace ze szkła i malarstwa inspirowane twórczością mistrza. Zapraszamy do JCK, Galeria pod Brązowym Jeleniem, 19 czerwca, godzina 17. W dniach 20-21 czerwca zapraszamy gorąco na kolejną edycję Nocy Świętojańskiej pod Chojnikiem, w tym roku połączoną z Art and Glass Festival. Przewidziano warsztaty dla dzieci, pokazy wypału i obróbki szkła przy plenerowych piecach hutniczych, pokazy wypału ceramiki, rzemiosła artystycznego, warsztaty metalurgiczne, świętojański kiermasz rękodzieła, strefa gastronomii oraz zabaw dla dzieci. Ponadto 20 czerwca zapraszamy na wieczorne świętojańskie ognisko pod gwiazdami. Można przynieść ze sobą coś dobrego do upieczenia i mnóstwo energetycznej, porywającej do tańca muzyki. A na scenie zaprezentuje się dla Państwa koncert zespołu Fonike Fare, powarsztatowy pokaz polskich i czeskich zespołów folkowych, koncert zespołu Fininy Metro oraz projektu Kapela ze Wsi Warszawa i Basałyki. Jest to wspólny nowatorski projekt łączący tradycyjną muzykę folkową z elektroniką, basem i nowoczesnym brzmieniem, którego owocem jest album Sploty. Zapraszamy na dwa dni zabawy pod Chojnikiem. W dniu 23 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz Misiek i Co. Jest to prezentacja prac inspirowanych światem zwierząt, ich ruchem, energią i niezwykłą obecnością. Zwierzęta pojawiają się także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, skończyła Wydział Grafiki i Malarstwa, mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Zapraszamy zatem na wystawę wernisaż do Muzeum Przyrodniczego 23 czerwca, godzina 17.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Więcej informacji i propozycji znajdziecie na stronie miasta Jelenia Góra w zakładce Kultura. Zapraszam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Igor Kociubiński, dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
7: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
8: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
9: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
8: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
10: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
11: Dokładnie.
10: Ludzie machają, uśmiechają się.
12: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
7: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
13: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
14: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Złote Przeboje. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle Pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi Słodkiego Miłego Życia.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje na Mundialu. Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła. A u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów. U nas za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert EMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Media Expert, dalej masz.
8: Reklama.
9: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
10: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
10: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
12: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
10: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 3 minuty po 9, co tam u naszych słuchaczy?
14: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
9: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie.
15: Radio Złote Przeboje.
9: Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikaram, a my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz

0: Beauty i Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Reklama.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Mireia, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10:00 dokładnie. Czas na wiadomości.
6: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
6: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
6: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 9:03, to może ja bym tu zaintonował.
9: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
5: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
2: Radio Złote Przeboje.
5: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Allen Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą. I wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

The Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11.

0: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
1: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
2: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
1: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
3: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
1: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
0: Przeboje. Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Czy powiem ci, co myślę?

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Obywatel GC w radiu Złote Przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witamina B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców poląć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA, a jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama Uuu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6 tysięcy złotych. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
15: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
16: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
15: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
14: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
17: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
14: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Trzy minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przy snacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję Wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
19: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
18: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
20: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
18: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki mikrofonowe. mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
16: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z perycją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
18: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. Minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

To gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna, no i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażoną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne, wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
2: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Minutę po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll
1: is king. Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś się usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, Didadi, Didadi. Didadi.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. W naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nosić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80., a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
4: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
5: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
0: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
17: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
16: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
18: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
16: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
19: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekarów Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
16: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie czwarta, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak
0: dobry.
1: Jest to ja. Dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z elektrycznej gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana, zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk, zespół Tilafi Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla Was między innymi Manam, czy też Leonarda Cohena.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
9: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
10: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
11: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
12: Inna perspektywa.
11: Tak.
13: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
14: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
8: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
12: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
15: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
12: Wspólnie jest wesoło.
15: Czy można kogoś poznać też.
12: Tak, dużo mam znajomych właśnie tu, no i się spotykam.
8: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla Was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w Radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Media Expert, taniej masz.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Reklama.

W radiu Złote Przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborne, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
0: Na zegarach 17, w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: W Start

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
10: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
11: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
10: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
12: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
10: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
13: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
10: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
9: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
14: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
9: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności, bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani.

0: besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Adamski Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Steela był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor, odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
0: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Tato, co to za pan?
18: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
17: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
18: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
17: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
18: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
17: To z Tauronem.
18: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznej gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
13: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto Dawud, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzy. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

W radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, no, jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Tydzień w Jeleniej Górze. Tak właśnie nazywa się magazyn Radia Złote Przeboje, którego słuchać możecie w każdy weekend. W sobotę i niedzielę na antenie naszego radia sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego dzieje się zarówno w sercu Karkonoszy, w Jeleniej Górze, jak i w całym regionie. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam. A ta godzina to m.in. informacje o wyjątkowym, bo pierwszym wakacyjnym weekendzie, który będziecie mogli spędzić w Sobieszowie. Przed nami Noc Świętojańska pod Chojnikiem w połączeniu z festiwalem Art and Glass i Glass and Roll.
5: Prawdziwe, pełnowymiarowe święto sztuki, rzemiosła i kreatywności. I spotykamy się wszyscy już 20 i 21 czerwca na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie.
4: A tam prawdziwa moc atrakcji.
6: Wiele różnorodnych warsztatów artystycznych i pokazów rzemiosła. Jarmark świętojański z rękodziełem z regionu i koncerty zespołów grających przede wszystkim muzykę folkową.
4: Ale oprócz atrakcji około wakacyjnych będą także tematy związane z tym, co tu i teraz. W przeglądzie wydarzeń tygodnia m.in. o tym, co dzieje się w Janowicach Wielkich.
7: Pracownicy działającego tam wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego protestują przeciwko planom połączenia ich placówki z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze.
4: Zaczynamy jednak od problemów komunikacyjnych Kotliny Jeleniogórskiej. Ten temat przewijał się w minionym tygodniu podczas spotkania przedstawicieli Deklaracji Sudeckiej. O najnowsze ustalenia pytałem Marcina Ryłko, rzecznika Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Zanim o skutkach, konsekwencjach tego spotkania powiemy, no to myślę, że warto wyjaśnić, czym ta deklaracja jest. To forma porozumienia.
8: Deklaracja Sudecka jest formą porozumienia samorządowców z południa Dolnego Śląska, ponieważ tutaj, tak jak samorządowcy, którzy są w tej inicjatywie podkreślają, no mamy obecnie do czynienia z Dolnym Śląskiem dwóch prędkości. Mamy tą lepiej rozwiniętą, o wyższym PKB część północną, czyli tu przede wszystkim powiat Wrocławski i Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Lubin, Polkowice. No i mamy tą część południową, która rozwija się niestety troszeczkę wolniej. Tu głównie powiaty właśnie Wałbrzyski i Jeleniogórski. No i ta deklaracja sudecka polega na tym, to się nazywa Stowarzyszenie Sudety 2035. Polega to na tym, że no, ta część południowa apeluje o to i wnioskuje cały czas o to, żeby była traktowana w sposób troszeczkę inaczej i inne formy merytoryczne brane pod uwagę przy podziale na przykład środków unijnych, czy też inne traktowanie tych powiatów, które nie mają takich szans rozwojowych jak te powiaty północne. No i faktycznie takie spotkanie odbyło się w Jeleniej Górze w minionym tygodniu, a dotyczyło ono tematu, który właśnie wiąże się z tym, że to południe Dolnego Śląska jest troszeczkę mniej rozwinięte, między innymi też komunikacyjnie i tej komunikacji właśnie to spotkanie dotyczyło.
4: To była okazja do zaznaczenia potrzeb, takiego sygnału, że jest tutaj taki obszar, w którym mamy sporo rzeczy do przepracowania, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że takich optymistycznych wniosków brak, że jednak to, o co apelowaliśmy, czyli lepsze skomunikowanie tego regionu, to owszem, jest rzecz do zrobienia, ale jak się okazuje, nie w tej najbliższej perspektywie.
8: No tak, tak naprawdę to spotkanie dotyczyło jednego ważnego projektu, o który wnioskują samorządowcy, ale nie tylko właśnie z południa Dolnego Śląska, tylko tak naprawdę z całego Dolnego Śląska, bo mówimy tutaj o przedłużeniu drogi ekspresowej S5, która na dzień dzisiejszy w planie rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce ma kończyć się w Sadach Dolnych, czyli idzie od strony Wrocławia do Sadów Dolnych. No i tutaj jest apel samorządowców, przede wszystkim inicjatorem tego pomysłu jest prezydent Jeleniej Góry, o to, żeby po pierwsze ta S5 droga została wydłużona do Jeleniej Góry, ale żeby też nie kończyła się w Jeleniej Górze, tylko wykorzystany mógł być potencjał tej drogi, czyli przebiegała dalej w kierunku Lubania i dalej w dwóch rozgałęzieniach, to jest w stronę Czech przez Zawidów w kierunku Liberca i w stronę Jędrzychowic jako alternatywa do obciążonej już dzisiaj maksymalnie autostrady A4. No i tutaj, tak jak powiedziałem, gościliśmy wiceministra odpowiedzialnego za właśnie drogi w Polsce, gościliśmy prezydenta Wrocławia, gościliśmy wicewojewodę, gościliśmy szefa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był też przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, także wszyscy kompetentni, odpowiedzialni właśnie za zaplanowanie, za budowę, za przebieg dróg na terenie Dolnego Śląska. No i tutaj wszyscy samorządowcy stoją murem za tym, że to połączenie jest jak najbardziej potrzebne. Dla nas w ogóle jest niezrozumiałe stanowisko obecne władz centralnych, że ta droga mogłaby się faktycznie kończyć, tak jak my o tym mówimy, kończyć w polu, bo skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej, regionu Karkonoszy, które tak jak wszyscy, którzy podróżują już, tak naprawdę wcześniej jeszcze mówiliśmy o bardzo dużym natężeniu ruchu w okresach weekendowych, a szczególnie długo weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Teraz tak naprawdę na co dzień już jest problem, żeby poruszać się pomiędzy Jelenią Górą, a czy to węzłem do drogi S3 w Sadach, czy na przykład Wrocławiem, ale też w drugą stronę, w kierunku Czech i w kierunku Zgorzelca i dalej w kierunku Niemiec. No jesteśmy regionem, który bardzo mocno odczuwa to wykluczenie komunikacyjne i ta droga jest tak naprawdę być albo nie być dla nas, jako dla regionu turystycznego, jednego z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. My przeprowadziliśmy badania na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem i one w takich szczytowych faktycznie momentach osiągają 25 tysięcy pojazdów na dobę. To jest naprawdę ogromne obciążenie dla drogi klasy dwupasmowej. Tak? Tu nie mówimy o drodze ekspresowej, ani żadnej drodze, która umożliwiałaby bezpieczne, tak? Już nie mówię o szybkim, ale bezpieczne poruszanie się na tym odcinku. Dodatkowo jesteśmy w terenie górskim, więc ta droga jest mocno pokręcona. No, pewnie nie ma osoby, która nie podróżowałaby w kierunku Bolkowa, czy w kierunku Wrocławia z Jeleniej Góry, czy choćby z Kotliny Jeleniogórskiej, albo i w drugą stronę. Tak? Turystów przyjeżdża do nas około 5 milionów rocznie w region Karkonoszy, więc masę ludzi naprawdę spotyka się, zderza się z tym utrudnieniem i ten czas dojazdu cały czas się wydłuża, a cały czas mamy do czynienia z korkami, ale też jest niebezpiecznie. Tak? No, nie ma tygodnia, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń. I dla nas to jest, być, tak jak powiedziałem, być albo nie być. Tak? To przedłużenie drogi S5 przede wszystkim do Jeleniej Góry, ale później wykorzystanie tego, i o tym też podkreślają samorządowcy z powiatów Zgorzeleckiego, z powiatu Lubańskiego, że dla nich to też jest niesamowicie istotne, ponieważ oni też widzą wykluczenie komunikacyjne swojego regionu. Czy to właśnie połączenie tutaj przez Jelenią Górę w kierunku dróg szybkiego ruchu, czy to drogi ekspresowej S3, czy autostrady A4, ale też bardzo ważne jest, i tu jest bardzo istotna informacja, że takim rozwiązaniem też jest zainteresowana strona czeska, czyli właśnie w kierunku z Lubania, w kierunku Liberca i dalej w kierunku Pragi. Tak naprawdę od granicy polsko-czeskiej w okolicach Zawidowa jest około 30 km po stronie czeskiej do dróg szybkiego ruchu i tutaj Czesi są bardzo zainteresowani wybudowaniem od granicy właśnie polskiej tam łącznika. To jest o wiele łatwiejszy teren niż ten, w którym mamy obecnie przejście graniczne w Jakuszycach, które jest i tak mocno obciążone, ale trudno dostępne. Wiemy, co się tam dzieje, choćby w zimie, tak? Wiemy, jak trudno dojechać od strony Szklarskiej Poręby i wiemy, jak też trudny dojazd jest choćby do Pragi, tak? To połączenie otwierałoby nas na Czechy i dalej na południe Europy, ale też Czechów na północ, tak? Europy i na Polskę. I Czesi, zarówno jeżeli chodzi o władze centralne, jak i władze kraju libereckiego, tutaj wyraziły ogromne zainteresowanie właśnie takim rozwiązaniem, więc po pierwsze przedłużenie tej drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej w tych kierunkach, o których powiedziałem, to jest warunek sine qua non dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla regionu jeleniogórskiego, dla byłego województwa jeleniogórskiego, powiatów karkonoskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne zarówno dla całego Dolnego Śląska, dla całego kraju, i myślę, że tej części Europy też, bo ten ruch właśnie tranzytowy północ-południe, południe-północ szedłby właśnie tymi drogami.
4: Obszar komunikacji to jest jeden wątek, ba, tych wątków pewnie będzie dużo więcej, biorąc pod uwagę ilość regionów zaangażowanych w tę inicjatywę, zestawiając chociażby dwa największe, najbliższe, Jelenia Góra i Wałbrzych. No, każdy z tych miejsc ma pewnie swoją listę potrzeb. Macie takie poczucie, że to jest mówienie jednym głosem, czy jednak jest obawa, że tutaj każdy będzie się skupiał na tym, co jest najbliżej, co jest najważniejsze dla mojego miasta, mojego regionu?
8: To właśnie uczestnicy spotkania teraz tego, które odbyło się w Jeleniej Górze, czyli prezydent Jeleniej Góry, prezydent Wałbrzycha i prezydent Wrocławia, podkreślali, że pierwszy raz mamy od pewnego czasu do czynienia z taką sytuacją, że Dolny Śląsk, te największe ośrodki mówią jednym głosem. Nie ma tak, że tak, tu podkreślał też prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej, że kiedyś Wrocław był Wrocław i patrzył tylko na siebie i tak naprawdę Dolny Śląsk był poza Wrocławiem. Dzisiaj to myślenie jest zupełnie inne i Wrocław tak samo widzi siebie jako część Dolnego Śląska, a nie tylko i wyłącznie stolicę i największe miasto. Jest to największe miasto i trzeba im to oddać, ale no, mają świadomość tego, że ta komunikacja czy równy rozwój całego województwa jest z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich, tak? I ten duży też na tym będzie korzystać, tak? Więc tu wszyscy samorządowcy, nie było żadnego głosu przeciwnego, wszyscy samorządowcy mówią jednym głosem, podpisano deklarację, apel do petycji do premiera właśnie o rozważenie tej koncepcji przedłużenia drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej do Lubania i w kierunku na Czechy i na Niemcy, podkreślając właśnie te aspekty, te korzyści, które się z tym wiążą. No i też bardzo mocno zwracano uwagę na to, że jeżeli to rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, dojdzie do pewnych strat, których się już nie da odbudować. To przede wszystkim depopulacja, czyli migracja głównie młodych ludzi, tak, z tych mniejszych ośrodków, tych właśnie gorzej skomunikowanych do tych większych. I tego dzisiaj się nie da odbudować. To zresztą już widzimy w statystykach, które są podawane. Południe Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej depopulizujących się regionów w całej Polsce, nie tylko na terenie naszego województwa czy tej części Polski, tylko w całym kraju. Więc to jest naprawdę bardzo ważne, aby ten zły trend zatrzymać i próbować go naprawiać.
4: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta. Za chwilę kolejne tematy w audycji Radia Złote Przeboje, ale najpierw przegląd tego, co za nami, co działo się ostatnio. A rękę na pulsie, jak zwykle, trzymał Bogdan Widawka.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
7: Witam, a zaczynamy od Janowic Wielkich. Pracownicy działającego tam wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego protestują przeciwko planom połączenia ich placówki z wojewódzkim centrum szpitalnym w Jeleniej Górze. Janowicki szpital w obecnie funkcjonującym wymiarze powstał na bazie branżowej placówki sanatoryjnej dla dzieci. Trudna sytuacja ekonomiczna placówki sprawiła, że w 2000 roku przejął ją samorząd województwa i zmienił jej charakter z sanatoryjnej na szpitalną. Od tej zmiany w lecznicę intensywnie inwestowano i obecnie wojewódzki szpital rehabilitacyjny zajmuje się rehabilitacją neurologiczną, ogólnoustrojową i kardiologiczną. I choć wprawdzie nigdzie jeszcze nie pojawił się oficjalny komunikat o zamiarze konsolidacji szpitala janowickiego z jeleniogórskim, z Janowic płyną mocne głosy sprzeciwu. W szpitalu powstał związek zawodowy, który ogłosił akcję Stop likwidacji samodzielnej rehabilitacji w Janowicach Wielkich. Związkowcy wszystkie swoje uwagi zawarli w piśmie skierowanym do marszałka województwa. Więcej szczegółów, a także treść listu związkowców do marszałka zamieszcza portal enjot24.pl. Nie planujemy działań konsolidacyjnych tych placówek, mówi z kolei Gazecie Wrocławskiej Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Więcej o tym można przeczytać również na stronie jeleniagura-nasze-miasto.pl. Do 8,5 tysiąca złotych można dostać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać grupy trzyosobowe, a pieniądze można dostać na różne rzeczy, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
9: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
7: Nabór wniosków do dolnośląskich małych grantów rozpoczął się w poniedziałek 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. Do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. Choć kobieta wciąż nie przyznaje się, to sąd uznał ją winną. W przeglądzie wydarzeń tygodnia wracamy teraz do głośnej sprawy. W przedszkolu w Jeleniej Górze Cieplicach 5-letnia dziewczynka na kilka godzin została sama w placówce, gdy inne dzieci były na wycieczce. Sąd rejonowy w Jeleniej Górze uznał za winną opiekunkę zatrudnioną w jednym z jeleniogórskich przedszkoli, oskarżoną o nieumyślne narażenie 5-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak ustalono w toku śledztwa, kobieta pełniła funkcję kierownika wycieczki mimo braku wymaganych uprawnień. Nie sporządziła również listy uczestników i nie sprawdziła obecności dzieci przed odjazdem autokaru. W efekcie 5-letnia dziewczynka nie została zabrana na wyjazd i przez około 6 godzin pozostawała bez opieki na terenie przedszkola. Dodatkowo, mimo telefonu od matki dziecka, oskarżona miała zapewniać, że dziewczynka znajduje się z grupą i uczestniczy w wycieczce. Sąd wymierzył kobiecie karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych i zakazał wykonywania wszelkich zajęć związanych z opieką nad dziećmi przez okres 5 lat. Więcej szczegółów na ten temat opisuje portal 24jodgora.pl.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A te informacje specjalnie dla Was przygotował Bogdan Widawka. Ja z kolei teraz zapraszam na spotkanie z Adamem Tkoczem, naczelnikiem karkonoskiej grupy GOPR. Na horyzoncie wakacje i bardzo ważny moment dla ratowników w Karkonoszach, bo przed nami przeprowadzka.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
10: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim, w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
4: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
10: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie, także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać pod kątem ratownictwa, jest ona perfekcyjna.
4: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła, bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. Jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, to pewnie tej pracy jest więcej.
10: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień, to będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji, także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
4: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
10: No, Zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
4: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
10: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, no jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
4: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
10: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
4: O czym w naszym programie, przypomnę, mówił naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR-y Adam Tkocz.
3: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Masz pomysł na lokalne działanie w swojej miejscowości, dzielnicy, osiedlu albo najbliższej społeczności? To teraz jest doskonały moment, bo można zdobyć środki na realizację takich właśnie pomysłów. To wszystko w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Nabór do tego projektu trwa do 19 czerwca. A na czym to dokładnie polega? To między innymi w rozmowie z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska.
11: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota miliona złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo. Stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia. W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
12: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
13: Co możemy zgłosić?
12: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju, też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski, bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
13: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
12: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów. Więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną takie samą ilość projektów jak pozostałe.
14: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
13: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
14: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty, wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, muszą to być osoby prywatne, musi być lider tej grupy. No i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy. Może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionu Wałbrzyskiego różne użyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
13: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
14: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być projekty, które są realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które będą potrzebne, trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskie-małegranty.pl bez polskich znaków.
13: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
14: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, co jest, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
13: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
14: Nie, myślę, że to, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej tak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak jest było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, które się grantobiorców, które złożą wnioski.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A jak działają tegoroczne dolnośląskie małe granty, sprawdzała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Nabór, przypominam, trwa do 19 czerwca.
3: Co słychać w Jeleniej Górze?
4: No właśnie, w nawiązaniu do tego, co słychać w naszym mieście, to teraz zaproszenie na kolejny weekend, bo nabór trwa do 19 czerwca, a od 20 startuje wyjątkowe święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON, Noc Świętojańska pod choinkiem. Na tę atrakcję zapraszam m.in. Agnieszka Sieczkarz.
3: Wkrótce.
4: Końcówka czerwca to czas wyjątkowo intensywny i te wakacje w roku 2026 będziemy mogli powitać na kilka różnych sposobów w Sobieszowie. Między innymi, co ciekawego będzie się działo, to zdradzi Agnieszka Sieczkarz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, cześć wszystkim.
4: Przed nami Noc Świętojańska, między innymi, choć w dużo większym i szerszym zakresie niż dotychczas, więc wyjaśnimy dlaczego.
15: Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się połączyć te dwie wyjątkowe imprezy, czyli Noc Świętojańską pod choinkiem, znaną wszystkim mieszkańcom Sobieszowa, turystom i myślę, że też wielu mieszkańcom Polski. I połączyliśmy ją z Art Glass Festival, który do tej pory odbywał się z reguły.

0: JCK.pl, ale z takich najważniejszych rzeczy, które na Państwa będą czekać. Oczywiście przypomnę, że wstęp jest bezpłatny, żeby tutaj nikt nie poszukiwał biletów czy na koncerty, czy na wydarzenia artystyczne. I zaczynamy w sobotę 20 czerwca o godzinie 13, między innymi Jarmarkiem Świętojańskim, gdzie będzie bardzo duża różnorodność, przepiękne bogactwo wyrobów regionalnych, zarówno takiego rękodzieła artystycznego, jak i biżuterii, czy wyrobów na przykład kosmetycznych, wyrobów rzemieślniczych. Także ktoś, kto przyjedzie, czy z bliskiej okolicy, czy gdzieś z Polski, bo to już zaczynamy wakacje, prawda? Będzie okazja, żeby zasmakować w tym karkonoskim, regionalnym rękodziele, takim tutaj naszym. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje dla najmłodszych, będą różne warsztaty dla dzieci. Zapraszamy serdecznie, bo będzie też parę warsztatów, które w ogóle mają charakter bezpłatny, czyli na przykład wyplatanie wianków, plecenie koszyczków wiklinowych, robienie świętojańskich magicznych breloczków, także dużo takich atrakcji dla maluszków. Natomiast będąc przy dzieciach, 21 czerwca o godzinie 11.11 pod choinkiem odbędzie się spotkanie w cyklu Baśniowe podróże po kulturze. I tutaj dla najmłodszych też taka gratka, oni do tej pory zawsze przychodzili do nas w niedzielę na salę widowiskową Domu Flonu, a tym razem pod gołym niebem odbędzie się takie spotkanie świętojańskiej opowieści, taka przedwakacyjna wyprawa. No i tam najmłodsi w towarzystwie Marcina Swekleja, Agaty Makutynowicz i Agnieszki Gierus będą poszukiwać zaginionego wianka świętojańskiego, będzie świętojańska przygoda, także zapraszamy dzieci z rodzicami. To jest w niedzielę od 21 czerwca o 11.11. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, tam czeka właśnie ta świętojańska przygoda. Natomiast wracając do dorosłych, no to zarówno ta strefa jarmarkowa czeka, ale najważniejsze, co się odbędzie w ramach Nocy Świętojańskiej i festiwalu Artglass Festival w sobotę 20 czerwca czekają nas wspaniałe koncerty. No i tutaj program jest bardzo bogaty. Zaczynamy już o 15.30 występ zespołu, który od lat jest wielu lat związany z Sobieszowem, z Muflonem, czyli Sybiraczki i Kresowianie. Następnie wystąpi, czyli o 15.30 Sybiraczki i Kresowianie, później Echo Gór, później Afrykańskie Rytmy i Fonik FR. Między występem Sybiraków i Kresowian a Echem Gór zapraszamy Państwa też do uczestniczenia w odczytywaniu i odsłuchiwaniu świętojańskich wierszy, bo jakiś czas temu również na antenie Złotych Przebojów mówiliśmy o tym, że pojawił się konkurs na poezję świętojańską Wianek Słów i ten konkurs właśnie będziemy rozstrzygać, będziemy nagradzać wszystkich, którzy napisali te przepiękne wiersze, będziemy te wiersze czytać ze sceny. Także jeżeli jesteście Państwo ciekawi, który wiersz wygrał zarówno w kategorii dziecięce, jak i dla dorosłych, to nie może Was zabraknąć. Tego 20 czerwca będziemy nagradzać te wiersze. Później, jak już wiersze nagrodzimy, przejdziemy do dalszej części artystyczno-koncertowej. Czeka nas kolejna cała gama atrakcji. Już wieczorem ta scena pod choinkiem wypełni się muzyką i taką koncertową energią, bo Glass and Roll, w ramach którego te koncerty 20 czerwca Państwo będą mieli okazję usłyszeć, to taki polsko-czeski projekt muzyczny organizowany właśnie przez Jeleniogórskie Centrum Kultury, który łączy młodych wokalistów, instrumentalistów i z Polski, i z Czech. I po kilku dniach wspólnych warsztatów uczestnicy zaprezentują takie efekty swojej pracy podczas wyjątkowego koncertu finałowego, na który zapraszamy już na 18.30. Natomiast po tym koncercie kolejna dawka energetycznej muzyki wystąpi czeski DJ Martin Palla ze swoim projektem Ecstatic Dance, a kolejny po nim gwiazda wieczoru 21.30 kapela ze wsi Warszawa i Basałyki i o 22.40 DJ Bjorn.
1: Jak zapowiada Agnieszka Gierus, kierowniczka Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon Sobieszów, czeka Was niezwykły klimat.
2: Noc Świętojańska to tak naprawdę jest wprowadzona na chrześcijańska jakby wersja Nocy Kupały, tak? Dawno, wiele, wiele lat temu na naszych ziemiach to Noc Kupały była tym świętem ognia, wody, słońca, urodzaju, płodności, radości.

0: Święto Przesilenia, wtedy, kiedy słonko najdłużej jest na niebie, kiedy ta noc po prostu staje się jeszcze później po tym dniu coraz dłuższa, będzie wypierać tam słonko, ale tego dnia po prostu świętuje się właśnie światło, słońce, ogień, to wszystko, co kojarzy się z płodnością i urodzajem. I tutaj właśnie dlatego wracamy bardzo mocno do korzeni, do obrzędów, które były. Dlatego pojawi się u nas też ognisko świętojańskie. Wiadomo, że to już nie ma aż takiej symboliki dzisiaj, ale chociaż w taki drobny sposób chcemy przypomnieć właśnie, że ten ogień od zawsze był dla ludzi bardzo ważny, był takim niezwykłym symbolem, zresztą tak samo jak i woda i wianki, które ludzie wyplatali, żeby na tą wodę później rzucić. Dlatego też wianki pojawią się na naszych warsztatach. Dzisiaj, tak jak wspomniałeś właśnie, rzemiosło powoli zanika, bo mamy coraz mniej czasu, żeby usiąść i po prostu tworzyć. Bo żeby stworzyć jakąś rzecz, potrzebujemy czasu, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy wyciszenia się. I takie wydarzenia jak Noc Świętojańska sprzyjają temu, żeby usiąść, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby na przykład wziąć do ręki te kwiaty i powoli zaplatać sobie wianek świętojański, z którym później na głowie można wędrować, bawić się z nami, a wracając do domu odejść sobie nad rzekę czy nad staw i ten wianek z dobrymi myślami puścić na wodę.
1: O tym niezwykłym klimacie zapewnia Agnieszka Gierus. Chwilę temu mówiliśmy też o muzycznych atrakcjach, które czekają Was w ramach tegorocznej Nocy Świętojańskiej pod choinkiem połączonej z festiwalem Art & Glass i tą wisienką na torcie, muzyczną wisienką będzie właśnie część pod hasłem Glass & Roll, o której mówiliśmy wspólnie z Agnieszką Sieczkarz kilka minut temu. Zespoły takie jak Echo Gór, Fonike Fare, koncert zespołu powarsztatowego, czyli połączenie polsko-czeskich muzycznych sił, DJ Martin Pala, Ecstatic Dance, a także kapela ze wsi Warszawa i Basałyki oraz DJ Biorytm na koniec. Natomiast takim muzycznym wprowadzeniem będzie spotkanie z twórczością naszego lokalnego zespołu Sybiraczki i Kresowianie. Oni także Was zapraszają do wspólnego świętowania.
2: Sybiraczki i Kresowianie będą występować na Nocy Świętojańskiej w Sobieszowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy!
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje podejmujemy tematy związane z aktywnością, sportem czy turystyką, podpowiadając Wam, jak można spędzić wolne chwile w mieście. No i taka propozycja dziś pojawia się z myślą o najmłodszych, o dziewczynach, które chciałyby rozpocząć przygodę z koszykówką. Świetna ku temu okazja nadarza się właśnie teraz, bowiem w szkole podstawowej numer 11 w Jeleniej Górze odbywają się zajęcia sportowe w koszykówce, przeznaczone dla dziewcząt z klas drugich, trzecich i czwartych. Cały cykl ruszył 1 czerwca, więc temat świeży. I najważniejsza informacja to fakt, że zajęcia są całkowicie bezpłatne. Klub sportowy Wichoś serdecznie zaprasza w poniedziałki i środy od 16.30 do 18.00 do hali szkoły podstawowej numer 11 do budynku A. Najbliższe zajęcia to poniedziałek 15 czerwca, środa 17 czerwca, poniedziałek 22 czerwca i środa 24 czerwca. I do spróbowania swoich sił w tejże materii zachęca Rafał Sroka z iSands Wichoś Jelenia Góra. Więcej szczegółów znajdziecie także na stronie jelonka.com.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Teraz czas na stały element naszej audycji Ciekawa Jelenia Góra. Dziś zaglądamy do Muzeum Karkonoskiego. Wyruszamy w podróż w tajemniczy i fascynujący świat sztuki masońskiej, która zaznaczyła swoją obecność również w naszym regionie, a obiekty z symboliką masońską zachowały się do dziś. Niektóre z nich przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, a o lożach masońskich i szkłach dekorowanych tą symboliką pisze Dominika Pawłowska. Sztuka królewska, masoneria, wolnomularstwo. Te wszystkie fascynujące nazwy odnoszą się do do jednej organizacji społecznej, która na przestrzeni wieków rozpalała wyobraźnię i pobudzała ciekawość profanów, ludzi zwykłych, nienależących do tego ekskluzywnego grona. Tajemnicze i niedostępne dla większości ludzi loże masońskie do dzisiaj stanowią frapujący temat. Przez wieki ich trzon tworzyli członkowie wyższych sfer, nierzadko sprawujący władzę. Głównym celem głoszonym przez masonów był rozwój moralny, intelektualny i duchowy, a przynależność do loży i otaczanie się ludźmi o podobnych wartościach miały w tym procesie pomóc. Dlatego też jedynie człowiek wolny i dobry, skłonny pracować nad sobą, mógł członkiem loży zostać. Według zasad mógł nim zostać każdy bez względu na pochodzenie, jednak należeli do nich głównie bogaci przedstawiciele kupiectwa, ludzie nauki oraz szlacheckiego pochodzenia. Do dziś zachowane barwne, ale nie zawsze prawdziwe opowieści o obrzędach inicjacyjnych i karach za ujawnienie tajemnic loży sprawiają, że postrzegani byli za stowarzyszenie niebezpieczne i świętokradcze. Ważną rolę odgrywały obrzędy i ceremonie, których przebieg był starannie strzeżony, aby osoby postronne nie poznały ich tajemnic. Samodzielne loże masońskie w Europie zaczęły powstawać w XVII wieku na terenach Anglii i Szkocji, w kolejnych latach także w innych krajach. W Warszawie pierwsza loża powstała w 1721 roku, natomiast pierwszą na terenie obecnego Dolnego Śląska była loża założona w 1742 roku we Wrocławiu. W XVIII wieku powstały także loże w Kowarach, Głogowie i Kamiennej Górze. W zbiorach działu szkół artystycznego Muzeum Karkonoskiego zachowała się grupa ponad 20 obiektów szklanych, to szklanice i pucharki, dekorowanych symbolami masońskimi. Część z nich pochodzi z przedwojennych zbiorów muzeum. Z tego powodu można przypuszczać, że były związane z miejscowymi lożami. Niektóre szkła zdobione są rytowanymi inicjałami, prawdopodobnie nazwiskami ich właścicieli. Szkła zdobione symboliką masońską mogły służyć jako element dekoracji loży, obiekt symboliczny świadczący o przynależności właściciela do loży lub być używane w obrzędach. No i mamy tutaj dwa takie przykłady. Jeden z nich to kielich wykonany ze szkła ołowiowego, przezroczystego, profilowany ośmiobocznie. Na spodzie podstawy znajduje się rzeźbiona 16-ramienna gwiazda. Na czarze dookólnie rytowane matowe i przezroczyste symbole masońskie. Między innymi pojawia się klucz o trójkątnym łóżku, półksiężyc, słońce, dwa skrzyżowane pióra, zamknięta księga z napisem Biblia, a nad nią kielnia. Przedstawiony jest także najpowszechniejszy symbol, czyli skrzyżowane kątownica i cyrkiel. Po stronie awersu pod rytowaną opaską u dołu czary rytowany monogram F. VG, czyli inicjały właściciela. Kielich pochodzi ze zbiorów poniemieckich, przypuszczalnie z jednej z miejscowych lóż. Wykonany został na terenie Śląska i datowany jest na pierwszą połowę XIX wieku. To oczywiście tylko wycinek tej fascynującej historii. Więcej szczegółów poznać możecie w siedzibie Muzeum Karkonoskiego.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Za chwilę wiadomości kulturalne i przegląd czerwcowych atrakcji, z których będziecie mogli skorzystać w czerwcu. O części już mówiliśmy, m.in. o Jarmarku Świętojańskim pod Chojnikiem, o festiwalu Art & Glass, który będzie towarzyszył tej imprezie, będzie jej częścią, ale wydarzeń jest oczywiście więcej. Nie zabraknie także informacji o naszym bezpieczeństwie, o które dbają jeleniogórscy policjanci na rowerach. To nietypowa forma takich policyjnych patroli, która na stałe przyjęła się już w naszych górach. O tym za chwilę, bo teraz zapraszam na spotkanie z Robertem Zaporą z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z którym miałem przyjemność porozmawiać o działaniach na rzecz seniorów i właśnie osób niepełnosprawnych.
3: Co słychać w Jeleniej Górze?
4: Ale tych działań będzie naprawdę mnóstwo, momentami mnie to nawet troszkę przeraża, bo oprócz tych działań, które mamy co roku, już one są liczne, to jeszcze planujemy kilka nowych działań. Przede wszystkim chcemy troszeczkę większą jeszcze uwagę przykuć do kwestii bezpieczeństwa, czyli będziemy zapraszać zarówno seniorów, jak i osoby niepełnosprawne na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, obrony cywilnej, bezpieczeństwa ludności też. Kilka takich projektów jest złożonych, czekamy na rozstrzygnięcie. Planujemy też projekty teatralne, co jest nowością w tym roku, to znaczy pewnego rodzaju powrót do działań sprzed wielu laty, ale mamy nadzieję, w związku z tym, że w tym roku przypada 25-lecie KSON-u, chcieliśmy jakoś tak uczcić i myślimy, mamy nadzieję na powrót do działań teatralnych w postaci spektaklu, który byłby jakby zagrany także dla mieszkańców Jeleniej Góry czy szerszego grona. Właśnie też przy okazji 25-lecia będzie taki spektakl integracyjny, to znaczy zaprosimy osoby z niepełnosprawnościami, które będą tutaj ćwiczyć, będą mieć warsztaty teatralne pod okiem specjalistów, fachowców, a następnie wspólnie z samorządowcami, VIP-ami. Chcemy zaprosić różne osoby do tego przedsięwzięcia. Wystawią znaną sztukę. Nie chcę na razie zdradzać jaką. Mamy tam dwie chyba w planach, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. Złożyliśmy dwa takie projekty. Czekam na rozstrzygnięcie, czy się uda pozyskać na to środki. Ale to nie wszystkie działania. Chcemy też tradycyjnie, już bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze zeszłoroczne działania. Przede wszystkim te wycieczki organizowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Mieliśmy takich wycieczek cały szereg, kilkudniowych, bardzo dużo jednodniowych. Złożyliśmy projekty do różnych instytucji. Jeżeli się uda, będziemy kontynuować tę drogę, a myślę, że się uda. Biorąc pod uwagę zainteresowanie zeszłoroczne, to było olbrzymie. Aż strach pomyśleć, co będzie teraz.
1: A wycieczki, co warto zaznaczyć, wyjątkowe o tyle, że z zapewnioną opieką medyczną, co nieczęsto się zdarza.
4: Tak, oczywiście. Znaczy nie tylko medyczną. Zawsze jest z nami albo ratownik medyczny, albo pielęgniarka, ale są też osoby przeszkolone do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Jednym z naszych działań jest szkolenie asystentów turystycznych osób z niepełnosprawnościami. Być może za chwilę o nim powiem. Natomiast te przeszkolone osoby, absolwenci tych kursów, to są już przeszkoleni absolwenci i oni zawsze z nami jeżdżą na wycieczki. Co się bardzo przydaje, to się bardzo sprawdza. Uczestnicy tych wycieczek są zadowoleni właśnie z tego, że w takich sytuacjach często rzadkich do przewidzenia w trakcie wycieczki właśnie tych asystentów blisko siebie mają, ci asystenci pomagają im wyjść z opresji i naprawdę to wsparcie jest nieocenione takich asystentów. W związku z czym to na pewno będziemy kontynuować. Większość naszych uczestników wycieczek chwali sobie właśnie to, że czują się bezpiecznie, że nie tylko atmosfera, bo atmosfera jest fajna, wiadomo, ale to na wycieczce to trudno, żeby była niefajna, ale chwalą sobie też to, że oprócz tego jeszcze czują się bezpiecznie.
1: Bo to jest często taka bariera, która sprawia, że w ogóle mamy trudność z podjęciem takiej decyzji, bo jeśli mamy świadomość zaawansowanego wieku, czy towarzyszących temu jakichś problemach zdrowotnych, to już samo to może być takim argumentem, który sprawi, że wyjdziemy z założenia, że dobra, to takie podróże są kompletnie nie dla mnie.
4: No i właśnie chodzi o przełamanie tej bariery, tak? I coraz więcej osób przełamuje te bariery. Najlepszą chyba metodą to jest taka poczta pantoflowa, no bo jak ktoś się boi, to się będzie bał, nawet jak zobaczy ogłoszenie, plakat zachęcający, jakiś, nie wiem, post, to i tak będzie miał te lęki, ale jeżeli ktoś kogo zna, komu ufa, poleci mu tę wycieczkę, powie, słuchaj, super, było naprawdę, to nie ma się czego bać, to jest moim zdaniem oczywiście dużo lepsze niż jakakolwiek inna, najlepsza reklama, ale udaje nam się właśnie zyskiwać markę tutaj na tym, nie chcę powiedzieć rynku, bo to złe słowo, ale w tym środowisku i ono się rozszerza, bo mamy coraz więcej osób chętnych z całego Dolnego Śląska i nie tylko, bo także spoza naszego województwa.
1: Ruch turystyczny statystycznie z roku na rok jest w naszym regionie i nie tylko w Karkonoszach coraz większy. Zainteresowanie takimi podróżami jest również ze strony osób z niepełnosprawnościami. No, to generuje sytuację, w której takich opiekunów przydałoby się pewnie więcej i naprzeciw tym potrzebom wy też wychodzicie. Wspomnieliśmy o tych szkoleniach dla asystentów. Czy w tym 2026 roku będą takie możliwości?
4: O dziwo już ludzie pytają właśnie. Już pierwsze zapytanie mieliśmy zaraz po zakończeniu zeszłorocznej edycji. Ona się skończyła w październiku. Już pod koniec października mieliśmy zapytanie, kiedy będą następne. Szkoda, że nie wiedziałam. No śledźcie Państwo nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową czy portal Lepsze Życie Info, dlatego że tam zawsze zamieszczamy informacje o rekrutacji. Tak, oczywiście planujemy kolejne działanie, bo no, życie pokazuje, że zainteresowanie jest, że ludzie chcą. Nawet jeżeli różnie z tym bywa, bo jedni bardziej wykorzystują to na co dzień, powiedzmy później te umiejętności, bo pracują z osobami z niepełnosprawnościami, inni sporadycznie, ale mimo wszystko warto te umiejętności mieć, warto pomóc. No i jest planowane. Jeszcze nie wystąpiliśmy akurat na to działanie o środki, dlatego że konkurs, którego zamierzamy to działanie sfinansować, jeszcze nie został rozstrzygnięty, ale wierzymy, że się uda. W dotychczasowych 6 edycjach przeszkoliliśmy blisko 200 osób, jeszcze nie, ale mam nadzieję, pod koniec roku mógł powiedzieć, że już ponad 200 osób i to procentuje z każdym rokiem, a to, jakich umiejętności nabywają, to naprawdę wystarczy przejrzeć ankiety ewaluacyjne i większość nas od oceniła w tym przedziale między bardzo dobrze a świetnie. Także jestem bardzo też zadowolony z tego.
1: Form asystentury jest kilka. Ta turystyczna jest jedną z nowszych odsłon, natomiast już od wielu lat Krakonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych angażował się w przygotowanie tej pomocy asystenckiej takiej codziennej. Czy na takie wsparcie również w tym roku osoby z niepełnosprawnościami w Karkonoszach będą mogły liczyć?
4: Jak najbardziej. Już w tej chwili wiemy, że mamy jeden projekt ministerialny, który został przyjęty do realizacji. Otrzymaliśmy bardzo dużą kwotę. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że doceniono nasze działania wcześniejsze, a także nasz ten projekt, bo był bardzo starannie, myślę, napisany, więc otrzymaliśmy już ponad 2 miliony złotych. Już w tej chwili ruszyliśmy z rekrutacją. Osoby, które są zainteresowane, odsyłam do strony internetowej www.kson.pl, do portalu Lepsze Życie Info, a także na naszego Facebooka. Tam są informacje, jak się zgłosić, jakie dokumenty należy wypełnić. Od razu mówię, zainteresowanie tymi usługami jest tak duże, że niestety nie zawsze wszystkich możemy przyjąć. Staramy się to zrobić, dlatego też będziemy występować o środki do jeszcze różnych innych instytucji, które będą ogłaszać tego typu usługi, bo wiemy doskonale, jak działa rynek i że tych osób zgłasza się bardzo, bardzo dużo. No ale zachęcamy, bo jak się ktoś nie zgłosi, to na pewno nie złapie się na tego typu usługi, a w tej chwili mamy już sporo chętnych, ale jeszcze jest czas na składanie dokumentów, w związku z czym dopiero jak minie ten termin, to wtedy komisja siądzie, oceni to. Zmieniliśmy troszeczkę taktykę w tym roku, że oceniamy według kryteriów określonych, to znaczy ci, którzy najbardziej potrzebują, żeby zdecydowanie dostali. Kolejne zgłoszeń nie będzie miała tutaj znaczenia, jeżeli to są zgłoszenia, wszystkie wpłyną w terminie, który określiliśmy. No myślimy, że taki sposób po prostu spowoduje dotarcie do osób potrzebujących, tych najbardziej potrzebujących tak naprawdę, i mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O tym mówił Robert Zapora z Krakonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. A teraz o bezpieczeństwie w Radiu Złote Przeboje. O to bezpieczeństwo w różnych formach jeleniogórscy policjanci dbają, jeśli chodzi o mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej, biorąc pod uwagę sezon wiosenno-letni. Jedną z tych form są policyjne patrole rowerowe, o których opowiedziała mi rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
5: Jak co roku funkcjonariusze najczęściej będą pełnić służbę w weekendy oraz w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Pierwszego dnia służby policjanci pojawili się podczas międzynarodowego wyścigu Bike Marathon Harahów Szklarska Poręba Jakuszyce. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ był to pierwszy polsko-czeski wyścig MTB wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a także zaliczany do Pucharu Polski i Pucharu Czech MTB. Obecność policyjnych patroli rowerowych znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz poczucie komfortu mieszkańców i turystów. Policjanci poruszający się na rowerach są bardziej mobilni i mogą szybko dotrzeć do miejsc niedostępnych dla radiowozów, takich jak parki, skwery, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne czy wąskie uliczki. Dzięki temu mogą skutecznie reagować na zgłoszenia oraz przeciwdziałać naruszeniom porządku publicznego. Policyjne patrole rowerowe pozwalają również na bliższy kontakt funkcjonariuszy z lokalną społecznością. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poprawia komunikację pomiędzy policją a obywatelami. Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych należy m.in. zapobieganie naruszeniom ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom, ujawnianie sprawców czynów zabronionych oraz podejmowanie interwencji wobec osób łamiących przepisy prawa. Podczas pierwszej służby funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i imprezy sportowej.
3: Co jest grane?
1: Z pewnością te patrole będą pojawiały się teraz w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. Częściej zresztą wydarzeń sportowych, turystycznych i kulturalnych także w tych miesiącach letnich będzie sporo. Co więc przed nami? O tym z kolei Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
6: 19 czerwca o godzinie 17 zapraszamy do Galerii pod Brązowym Jeleniem przy ulicy 1 Maja 60 Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wernisaż wystawy Klimat wokół Klimta. Jest to prezentacja witraży i malarstwa powstałych w pracowniach JCK, Akademia Szklanej Inspiracji, Pracownia Rysunku i Malarstwa dla Dorosłych oraz Pasja podążyły historyczną ścieżką epoki, w której tworzył Gustav Klimt. Uczestnicy zaprezentują swoje prace ze szkła i malarstwa inspirowane twórczością mistrza. Zapraszamy do JCK, Galeria pod Brązowym Jeleniem, 19 czerwca, godzina 17. W dniach 20-21 czerwca zapraszamy gorąco na kolejną edycję Nocy Świętojańskiej pod Chojnikiem, w tym roku połączoną z Art and Glass Festival. Przewidziano warsztaty dla dzieci, pokazy wypału i obróbki szkła przy plenerowych piecach hutniczych, pokazy wypału ceramiki, rzemiosła artystycznego, warsztaty metalurgiczne, świętojański kiermasz rękodzieła, strefa gastronomii oraz zabaw dla dzieci. Ponadto 20 czerwca zapraszamy na wieczorne świętojańskie ognisko pod gwiazdami. Można przynieść ze sobą coś dobrego do upieczenia i mnóstwo energetycznej, porywającej do tańca muzyki. A na scenie zaprezentuje się dla Państwa koncert zespołu Fonike Fare, powarsztatowy pokaz polskich i czeskich zespołów folkowych, koncert zespołu Fininy Metro oraz projektu Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. Jest to wspólny nowatorski projekt łączący tradycyjną muzykę folkową z elektroniką, basem i nowoczesnym brzmieniem, którego owocem jest album Sploty. Zapraszamy na dwa dni zabawy pod Chojnikiem. W dniu 23 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz Misiek i Co. Jest to prezentacja prac inspirowanych światem zwierząt, ich ruchem, energią i niezwykłą obecnością. Zwierzęta pojawiają się także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, skończyła Wydział Grafiki i Malarstwa, mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Zapraszamy zatem na wystawę wernisaż do Muzeum Przyrodniczego 23 czerwca, godzina 17.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wydanie magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Więcej informacji i propozycji znajdziecie na stronie miasta Jelenia Góra w zakładce Kultura. Zapraszam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Igor Kociubiński, dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Kolejny weekend z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM i kolejna okazja do tego, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w Jeleniej Górze, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Zarówno wiadomości z miasta, jak i z regionu. Przed nami w tej godzinie z magazynem Tydzień w Jeleniej Górze. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Co działo się ostatnio, co za nami, czym żył region, to wszystko podsumuję w przeglądzie wydarzeń tygodnia już za kilka chwil. Bogdan Widawka. Będą m.in. ważne tematy dla kierowców.
4: Drogowcy mają zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej.
3: O ekologii też dziś będzie, o problemach z ekologią, to w kontekście sytuacji związanej z potokiem Czerwonka, z tym, co dzieje się w Parku Norweskim i Cieplicach.
5: Wystąpiliśmy o uznanie miasta Jelenia Góra jako strony właśnie w procesie pozbawiania oczyszczalni w Marczycach pozwolenia wodnoprawnego, czyli tak naprawdę zamknięcia tej oczyszczalni.
3: Kolejny ważny wątek to rozwój cyklostrad Dolnośląskiej. No i na tym rozwoju skorzystają m.in. miłośnicy dwóch kółek w Kamiennej Górze i okolicach.
6: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
3: I o tym w szczegółach opowie wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss, w dalszej części naszego magazynu. Warto więc być z nami do końca. A oprócz tego nie zabraknie także propozycji dla miłośników aktywnego spędzania wolnych chwil. Zajrzymy też do Książnicy Karkonoskiej, która powoli szykuje się już do wakacji. Podpowiemy, jak najmłodsi będą mogli spędzić ten czas, ten okres letni w filiach Jeleniogórskiej Biblioteki. Ale to za moment, bo zaczynamy filmowo. Czerwiec to ostatni miesiąc sezonu artystycznego w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. Przed nami ostatnie projekcje. No i ta data w kalendarzu zobowiązuje do tego, by sprawdzić, czy ten sezon rzeczywiście można było zaliczyć do udanych z perspektywy jego gospodarza, czyli Waldemara Wilka.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Dobre pytanie.
3: I wymowna cisza.
7: Bo to jest tak, jeżeli chodzi o widzów naszego DKF-u, to tak, tu mogę spokojnie powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, widownia świetna, znakomita, wiedząca, na co przychodzi, wymagająca, a to też ważne, żeby nie usnąć na laurach, żeby się nam nie wydawało, że jesteśmy zbyt dobrzy. Natomiast jeżeli pyta pan o kino, o to, co się działo w kinie przez ostatni sezon, to tu jest gorzej, dlatego że pojawiają się owszem pojedyncze tytuły, które są znakomite, które są wyśmienite, natomiast widać, że jakaś epoka w kinie się kończy, że to, co było zawsze jakby głównym pokarmem, głównym pożywieniem miłośników kina, czyli ja to mówię filmy środka, czyli dobra obyczajówka, dobrze opowiedziane historie o naszej rzeczywistości, o naszym świecie. Takich rzeczy jest niestety coraz mniej, że pojawiają się albo wielkie widowiska hollywoodzkie, na które trzeba chodzić do multiplexów, bo tam ich miejsce w smrodzie popcornu, jeżeli ktoś to lubi, to tam się da obejrzeć kolejnych Avengersów czy inne tego typu dziwadła. Po drugiej stronie mamy filmy artystów cenionych, uznanych, których podziwiamy właśnie za to, że są tacy, jacy są. To w tym sezonie to były najnowsze filmy choćby Agnieszki Holland, to był kolejny film Wojtka Smarzowskiego. Natomiast paradoksalnie gdzieś się robi dziura, bo pojawiają się owszem pojedyncze tytuły, takie jak choćby Sirat, które wyświetlaliśmy, jak Młode Matki braci Darden, ale ale widać, że gdzieś się robi luka, że wśród młodych twórców nie ma chyba wiary w kino, bo kino przez wiele lat było ważne i wydawało się, że przy pomocy kina, nawet jak się świata nie zmieni, to można spróbować go opisać. Wydaje mi się, że wśród twórców jakby trochę mniej tej wiary zostało, że kiedy oni patrzą na to, co jest dookoła nich, jak bardzo ich też wypiera sztuczna inteligencja, która już chyba pisze scenariusze, przynajmniej do niektórych seriali telewizyjnych, to zastanawiają się, o czym tu opowiadać. I no paradoksalnie, z jednej strony dla kina to gorzej, dla takich kin jak sala dyskusyjnego klubu filmowego Klaps to chyba lepiej, bo dzięki temu, że tutaj wybieramy repertuar, tutaj nie gramy wszystkiego, co wchodzi na ekrany, tylko robimy dosyć staranną selekcję, to nasi widzowie mogą zobaczyć to, co rzeczywiście w kinie najwartościowsze, to co tak w największym skrócie prawdopodobnie w historii kina i historii kultury zostanie. Bo generalnie kino to strata czasu, to jest rozrywka, kino ma nas bawić i dobrze, jeżeli to robi, zakładając, że to robi oczywiście. Natomiast do tego są właśnie multipleksy, do tego są te ogromne sale. Tam można oglądać, nie wiem, czy najnowsze filmy z Jasonem Stathamem, czy z Davidem Butlerem, jakieś Zabili go i uciekł i tym podobne. Nie ma w tym nic złego. Ale jest też potrzebne miejsce na takie nisze jak DKF-y, jak nasz DKF Clubs, gdzie można zobaczyć filmy, których tytuły na przykład nic nikomu nie mówią. Wczoraj wyświetlaliśmy Orły Republiki. Film formalnie duńsko-szwedzko-norweski. Pół Europy się na niego zrzuciło, ale film tak naprawdę egipski, bo i realizator egipcjanin, i rzecz o Egipcie. I przyszło na ten film kilkadziesiąt osób. Na film, o którym nic nie wiedzieli, na film, który w kinach przepadł, przyszli, bo nam zaufali, że warto i tak jak rozmawiałem z publicznością w projekcji tego filmu, nie zawiedli się. Więc paradoksalnie kryzys kina to jest szansa dla takich DKF-ów jak ten, w którym mam przyjemność pracować. Oby jak najdłużej.
3: Czego życzę. I jeszcze o kino polskie chciałem zapytać, bo ono też się w repertuarze pojawia. No i kolejny sezon artystyczny, który klamrą za chwilę zamkniemy, też jest taką perspektywą, która daje pewien wgląd w to, czy mamy powody do optymizmu, czy jednak do niepokoju.
7: Znaczy, kino polskie u nas było i będzie, mam nadzieję, zawsze. No, tu się trzymamy tej starej zasady, że pierwszy film miesiąca u nas to jest kino polskie, tak jak ostatni film miesiąca to jest jakiś nasz mistrz kina. A jak kino polskie wygląda? No, trochę będzie to wyglądało na unik. Wygląda normalnie. Są w tym filmie pozycje znakomite, tak jak choćby Kafka Agnieszki Holland, czy Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. Są filmy takie sobie i jeszcze mniej takie sobie. Tu pozwolę sobie nie wymieniać tytułów i nazwisk. Bo, tak, bo to jest normalne, bo kino jest dla każdego i jest po prostu różne. No, w Polsce powstaje co roku kilkadziesiąt filmów dla kin. Tak naprawdę warto oglądać kilkanaście może. Bo cała reszta to jest zapychacz ekranów, to są rzeczy, które albo trafiają, albo nie trafiają do kin. Gdzieś tam się pamiętają po serwisach streamingowych, gdzieś jakaś telewizja je wyświetli o trzeciej nad ranem. I dobrze, bo tak to też wygląda na świecie. Organizacja ISAN, która zajmuje się nadawaniem numerów filmom, które powstają w świecie, podawała parę lat temu, że podobno co roku na świecie powstaje około 6 milionów pełnometrażowych filmów fabularnych. Ta liczba z jednej strony przytłacza, bo nikt nie jest w stanie tego wszystkiego obejrzeć. Z drugiej strony, no, tak jak zawsze, daje też nadzieję, bo to znaczy, że w tych iluś milionach tytułów jednak kilka ciekawych się zawsze znajdzie. Więc jak pan pyta o kino, a szczególnie o kino polskie, To jest pytanie, jak na to patrzymy. Ja wolę myśleć, że ta szklanka jest do połowy pełna niż pusta.
3: I tej szklance też się będziemy mieli okazję przyjrzeć w kolejnym sezonie, na który pewnie będziemy Państwa zapraszać. Pytanie, czy na koniec możemy zdradzić, czy jakieś zmiany się pojawią, nowości, czy to jeszcze za wcześnie na uchylanie rąbka tajemnicy.
7: A czy będziemy się trzymali na pewno dwóch podstawowych wyznaczników, czyli pierwsza projekcja miesiąca Kino Polskie, ostatnia projekcja miesiąca jakiś mistrz kina. Tu jeszcze nie uchylę rąbka tajemnicy, bo czekam jeszcze na opinię naszych widzów. Ja już swojego faworyta mam, ale zobaczymy. Dzisiaj akurat na przykład już ustaliłem, ponieważ tak się składa, że my gramy we wtorki. No, wrzesień, który będzie rozpoczątkiem nowego sezonu. We wrześniu mamy 5 wtorków, więc już wiem, że jedna z tych projekcji to będzie jakby połączenie dwóch cykli, które robimy u nas w DKF. Jeden to będzie kolejny wieczór japoński, ale drugi to będzie coś, co zaczęliśmy 2 lata temu i będzie to mój film, czyli jedna z ważnych osób jeleniogórskich, tutaj myślę konkretnie o Januszu Wojtasie, byłym dyrektorze szkoły drzewnej z Sobieszowa. On wybierze film, który zaprezentuje widzom, dowiedzą się, co to jest dopiero jak przyjdą na salę. On to zapowie, on będzie później bronił swojego wyboru na spotkaniu z publicznością. Wstępnie już wiem, co wybrał, powiem, że warto będzie na to przyjść.
3: Ale to wszystko w perspektywie kolejnego już sezonu artystycznego, do którego na pewno będziemy wracać. Tymczasem przed nami jeszcze kilka czerwcowych spotkań, 3 projekcje dokładnie, a ta najbliższa 16 czerwca, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 18 i wówczas obejrzymy film Młode Matki, o którym usłyszycie także dziś w naszym magazynie. Najpierw jednak wieści z miasta i regionu. Co ciekawego działo się w okolicy, to sprawdzał dla Was Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam. Drogowcy mają zielone światło dla przebudowy dolnośląskiego odcinka A4, ale na razie tylko tego z Legnicy przez Krzywą do Krzyżowej. Bardziej zatłoczony odcinek do Wrocławia jeszcze czeka na analizy wariantu przebudowy. A o tym, co już jest pewne i kiedy ruszą wyczekiwane prace, powie nasza reporterka Grażyna Wiatr.
1: Remont A4 z Legnicy do Krzyżowej ruszy najwcześniej na początku przyszłego roku. Jest już cały plan, który zakłada rozbudowę do 3 pasów i awaryjnego w każdym kierunku. Mówi mi Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie.
1: A też jeszcze zanim zacznie się przebudowa, ze względu na zły stan płyt betonowych, potrzebny będzie jeszcze remont na tym odcinku.
4: A ten szybki remont będzie w wakacje. Festiwal, wyjazd integracyjny czy odnowienie parku. Na to wszystko można zdobyć pieniądze z dolnośląskich małych grantów, do których nabór ruszył w poniedziałek. Do realizacji wybranych zostanie 105 projektów, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
9: Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 zł, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył.
4: Zwycięskie projekty będą wybierane w 5 okręgach: wałbrzyskim, wrocławskim, legnickim, jeleniogórskim i w mieście Wrocław. Wszystkie pomysły będą musiały być zrealizowane jeszcze w tym roku, a dokładnie od połowy sierpnia do połowy listopada. Tematyka drogowa zdominowała spotkanie sygnatariuszy deklaracji Sudety 2035, które odbyło się niedawno w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie. Jednym z głównych tematów rozmów były kierunki rozwoju sieci dróg krajowych na południu Dolnego Śląska. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji budowy drogi ekspresowej S5 w kierunku Jeleniej Góry i jej przedłużeniu do granicy z Czechami i Niemcami. Założeniem tego projektu jest włączenie Kotliny Jeleniogórskiej do krajowej i europejskiej sieci szybkich połączeń drogowych. Nowa trasa miałaby poprawić dostępność komunikacyjną regionu, skrócić czas podróży, ale też odciążyć obecne drogi krajowe. Samorządowcy liczą również, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu, ale też wpłynie na wzrost ruchu turystycznego w Karkonoszach i w Górach Izerskich. Przedłużenie S5 mogłoby też wzmocnić współpracę transgraniczną z Czechami i Niemcami. Wszyscy liczący na realizację tego przedsięwzięcia będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Obecnie nie ma szans na szybką realizację projektu. W obecnym programie rozwoju dróg krajowych, który będzie obowiązywał do 2030 roku, jest cała masa inwestycji do realizacji. Ponieważ nie ma w nim koncepcji budowy drogi ekspresowej S5 w kierunku Jeleniej Góry, mówimy o kolejnym programie po 2030 roku, mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec, a pisał o tym portal jelonka.com. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: A ja z niekłamaną satysfakcją zapraszam Was na dalszą część audycji Tydzień w Jeleniej Górze w programie Radia Złote Przeboje. My teraz będziemy szykować się do wakacji literackich, artystycznych wakacji, bo takowe właśnie będzie można spędzić w Książnicy Karkonoskiej, gdzie niezmiennie zaprasza dyrektor Piotr Iwaniec.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Proszę Państwa, u nas jak zwykle schyłek roku szkolnego to najczęściej prezentacje, wystawy, prelekcje, które są związane bezpośrednio ze środowiskiem nauczycielskim, edukacyjnym właśnie. Od choćby trwa wystawa prac pani Małgorzaty Bączek, wspaniałej plastyczki, graficzki, wspaniałego Belfra z Zespołu Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze, której prace w formie różnego rodzaju farbami, płócien malowanych dzisiaj można podziwiać na pierwszym piętrze naszej galerii w Książnicy Karkonoskiej właśnie. Oprócz tego ta sama pani profesor prowadzi u nas jak zwykle, jak zawsze cykliczne zajęcia związane z rysunkiem. Są faktyczni modelowie, którzy prezentują tutaj swoje wdzięki, a młodzież może ich odmalowywać i może działać. Proszę Państwa, Zakamar, jeszcze raz Zakamar. Po godzinie 15 w Zakamarze niemalże każdego dnia odbywają się różne zajęcia dedykowane młodzieży, które już dzisiaj wiemy spędza trochę czas wolny, bo przecież przewidywane oceny są wystawione, a już wkrótce będą wystawione te końcoworoczne i przecież tak naprawdę za tydzień, czy też za dwa, to już młodzieży w szkole nie zobaczymy. Dzieje się na bieżąco, to także spotkania autorskie w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, dedykowane i młodemu, i starszemu czytelnikowi. Natomiast, proszę Państwa, my dzisiaj żyjemy przede wszystkim pod takim znakiem montażu domków bookcrossingowych na terenie miasta Jelenia Góra i cały czas czekamy, bo już Państwu i słuchaczom i Panu redaktorowi o tym wspominałem, żeby je zainstalować i żebyśmy w Jeleniej Górze też mieli taką akcję Uwolnij Książkę, akcję bardzo bogatą, czytelniczą, to musimy mieć zgody wszelkich konserwatorów, zabytków i innych, więc jesteśmy w cuglach, żeby te budki po prostu na terenie miasta Jeleniej Góry uruchomić i mamy nadzieję, że Pan konserwator ze wszechmiar tutaj podług swej własnej rzetelnej eksperiencji nam pomoże. Natomiast żyjemy już wakacjami i mimo tego, że jak każdego roku tutaj na antenie, chciałbym to podkreślić, biblioteka także ze względu na naszych pracowników, którzy mają dzieci, chcą z nimi spędzać czas wolny i oczywiście dla wszystkich dzieci z miasta i regionu, które też spędzają inaczej wakacje, bo przecież rozjeżdżają się w różne miejsca, korzystają z różnych instytucji, ich zaplecza. Biblioteka czynna będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, wtorek będą to godziny takie jak zawsze, czyli do późnych godzin wieczornych, do godziny 18 dalej. Natomiast pozostałe dni to będą do godziny 16. Soboty będzie nieczynne. Mimo tego skróconego czasu będziemy mieli tutaj całą gamę rzeczy dedykowanych właśnie naszym beneficjentom, którzy się wakacjują w tym okresie letnim, czyli dzieciom, rodzicom, którzy poświęcają więcej czasu swoim pociechom. I koncentracja tych wszystkich zdarzeń będzie się jak zwykle oczywiście odbywała w naszej Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej pod kuratelą pani Krystyny Spólnik, kierowniczki tejże i jej zespołu. I proszę Państwa, u nas wszystko będzie się działo już od lipca wzwyż pod takim hasłem naturalnie w wakacje, czyli cykl warsztatów twórczych. Proszę Państwa, będą to między innymi wakacyjny sekretnik, będą to cykliczne wzory natury, będzie to leśne archiwum, będzie to tak zwane drzewko szczęścia, a wszystko to na przykład tworzenie szkicowników, zielników w czasie wolnym właśnie od zajęć lekcyjnych, na przykład roślinne inspiracje na bawełnianych torbach, które dzieci, młodzież, rodzice będą mogli sobie stworzyć. Będą to skrzyneczki na skarby natury, dekupaż, masz, będzie to koralikowa kompozycja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, proszę Państwa, szczegółowo opisane na naszym profilu facebookowym, w naszych social mediach, w których aktywnie działamy, na naszej stronie internetowej, bo Tezę Wszechmiar w tym okresie wakacyjnym warto śledzić, ponieważ tam, proszę Państwa, robimy Państwu te wrzutki, które zachęcają do tego czynnego, tak naprawdę codziennego uczestnictwa właśnie w ramach wydarzeń związanych z Biblioteką Dziecięco-Młodzieżową, ale i wydarzeniami, które u nas, proszę Państwa, jak sami Państwo wiecie, często pojawiają się tak naprawdę z dnia na dzień. To miejsce jest trzecim miejscem w przestrzeni publicznej Jeleniej Góry i regionu. To jest miejsce, gdzie każdy z poniedziałku na wtorek może poprosić nas o wystawienie swoich prac, o zorganizowanie z nim spotkania autorskiego, jeżeli tylko wpisuje się w kanony, które obowiązują w bibliotece, nie jest jakimś spotkaniem, nie wiem, z zakresu polityki czy innych, bo tutaj w takie rzeczy się nie bawimy, ale wszystkie inne przedsięwzięcia, inicjatywy, zwłaszcza społeczne, przygotowujemy tutaj niemalże z chwili na chwilę i stąd mamy taki bardzo bogaty wachlarz tych usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. Proszę Państwa, wakacje to też mam nadzieję, bo jesteśmy na etapie przetargu. Remont, proszę Państwa, remont filii bibliotecznej, na który już chyba wszyscy w mieście czekają, zwłaszcza czytelnicy, nasi najwdzięczniejsi czytelnicy z Zabobrza 1 i z Zabobrza 2, dla których chcemy stworzyć nowoczesną, loftową, klimatyczną, piękną filię biblioteczną, która będzie mieściła się tak naprawdę naprzeciwko obecnie funkcjonującej i teraz już wkrótce, mam nadzieję, że do końca roku, a start właśnie w tym okresie wakacyjnym, znajdziecie sobie Państwo swoje miejsce, miejsce wyjątkowe, miejsce przyjemne do pogadania, do poczytania, do posiedzenia, czy to z kadrą kierowniczą, czy bibliotekarzami z naszej biblioteki, czy ze mną też przy kawie, bo ja już się nie mogę po prostu doczekać, żeby z Państwem Zabobrzanami spędzić więcej nieco czasu, no bo chcąc, nie chcąc, głównie czas spędzam w gmachu głównym biblioteki przy ulicy Bankowej 27, gdzie obecnie rozmawiamy.
3: Czas płynie bardzo szybko, natomiast to niesie ze sobą też dobre strony, bo po wakacjach też sporo będzie się działo. Oczywiście do tych wydarzeń na pewno będziemy wracać, ale myślę, że już dziś warto zasygnalizować, że są na horyzoncie wydarzenia, festiwale, imprezy, w których warto będzie wziąć udział, a jak mniemam, biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas, to dla Was jest już taki moment, w którym pewne przygotowania się dzieją, chociażby w kontekście Festiwalu Kryminału.
10: Proszę Państwa, oczywiście dla nas wrzesień to po pierwsze wrzesień jeleniogórski, zawsze wpisujemy się z naszymi imprezami w tenże, a po drugie to Narodowe Czytanie. W tym roku, proszę Państwa, Narodowe Czytanie odbywa się w obrębie i przestrzeni mickiewiczowskiej. Czyta się Mickiewicza w tym roku. Oczywiście rzecz ma się na początku września. I my, proszę Państwa, damy Państwu coś nietuzinkowego i specjalnego i wydaje mi się, że tego jeszcze w skali miasta i regionu nie było, a mianowicie my, czytając Mickiewicza, wystawimy sztukę. Wystawimy sztukę, my bibliotekarze, my ludzie z Książnicy Karkonoskiej, we współpracy ze Szkołą Rzemiosł Artystycznych, tu młodzież wesprze nas w ramach chórów i innych rzeczy, wystawimy Dziady część drugą. Taką swobodną adaptację, którą damy Państwu w ramach tego mickiewiczowskiego czytania. Zrobimy to na wolnej przestrzeni, w przestrzeni miejskiej, która obecnie jeszcze jest negocjowalna i jeszcze jest do ustalenia, ale myślę, że to będzie taki wielki mind blow i wszystkim Państwu się to spodoba. My już dzisiaj bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich Państwa na to zapraszamy. Tym bardziej, że będzie to w plenerze i na wolnym powietrzu, więc myślę, że się wszyscy zmieścimy. I to, proszę Państwa, jest nasz wrzesień. Za chwilę też będziemy sobie obchodzili jesienią jubileusz, proszę Państwa, naszej biblioteki cyfrowej, biblioteki w ogóle. Więc cała gama i w cyfrówce właśnie, i w naszej czytelni, i w naszej sali konferencyjnej pod patronatem wypożyczalni będzie się odbywało pewnie cyklicznych spotkań warsztatowych i autorskich, które my robimy na bieżąco, a w końcu płynnie oczywiście zmierzam, że październik, proszę Państwa, 5-10, to nasz drugi z kolei, druga nasza edycja Festiwalu Kryminału w Jeleniej Górze, która w tym roku zrzeszy wspaniałych artystów, pisarzy kryminałów. Włączy w działania biblioteczne na szeroką skalę policjantów, służby mundurowe wszelkiej maści, profilerów, techników kryminalistyki, tych, którzy na co dzień z kryminologią i kryminalistyką mają mnóstwo do czynienia, studentów, młodzież, etc., etc. A wszystko będzie odbywało się, proszę Państwa, z takimi znamienitymi twórcami, którzy będą prezentowali swoje książki, rozmawiali z Państwem podczas spotkań autorskich, jak pani Bonda, jak pan Piotrowski, pan Kanios, Śmielak, pani Wolwowicz, no i jeszcze trochę tutaj osób będzie, które specjalnie dla Państwa w tym roku ściągnęliśmy, które już dograliśmy i które już na pewno będą z nami i będą z nami tutaj działali i będziemy się wszyscy świetnie bawili.
3: O czym zapewniał Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy Karkonoskiej, a my w programie Radia Złote Przeboje za chwilę zawędrujemy do Kamiennej Góry. Porozmawiamy o rozwijającej się tam cyklostradzie dolnośląskiej. Najpierw jednak zmieniamy temat i o ekologii nieco będzie. To przy okazji spotkania z rzecznikiem jeleniogórskiego magistratu Marcinem Ryłko.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
3: Śledząc nagłówki gazet i lokalnych mediów w ostatnich dniach, można było w wielu miejscach przeczytać jedno hasło. Katastrofa ekologiczna. To odnosi się do sytuacji, która związana jest z potokiem Czerwonka, ze ściekami, które się tam pojawiają. Sytuacja, która no, dzieje się już od dawna, ale dziś nasilona. Więc pytanie, co w tej materii się aktualnie dzieje i co się wydarzy?
5: To tak naprawdę to nie jest efekt ostatnich dni. Mamy świadomość tego od pierwszych tego typu zgłoszeń, co dzieje się w rejonie przede wszystkim Cieplic, tak? I mówimy tutaj o stawach, jeżeli chodzi o teren miasta Jelenia Góra, o stawach w Parku Norweskim. To jest systematyczne zanieczyszczanie właśnie tych obiektów przez zrzut, nadmierny zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Marczycach. Tą oczyszczalnię ścieków prowadzi Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji i my jako miasto Jelenia Góra, prezydent miasta Jeleniej Góry od 2022 roku prowadzi, ale takie zdecydowane działania, przede wszystkim mające wymóc na instytucjach odpowiedzialnych za tego typu sytuacje, czyli tu mówimy o Wodach Polskich, mówimy o sanepidzie, mówimy o instytucjach, które nadzorują tego typu obiekty. Wymuszenie naprawy tej sytuacji. Wystąpiliśmy o uznanie miasta Jelenia Góra jako strony właśnie w procesie pozbawiania oczyszczalni w Marczycach pozwolenia wodnoprawnego, czyli tak naprawdę zamknięcia tej oczyszczalni i niedopuszczenia do tej sytuacji. No, zostaliśmy uznani za stronę, to pozwolenie zostało w pierwszym etapie cofnięte, no ale tutaj KSWiK systematycznie się od tego odwołuje i niestety to cofnięte pozwolenie, czyli ten zakaz tak naprawdę pracy tej oczyszczalni do tej pory nie jest wyegzekwowany ze względów prawnych i proceduralnych, więc dla nas to jest sytuacja zupełnie niezrozumiała i tu prezydent Jeleniej Góry podkreśla wielokrotnie, że no to dochodzi faktycznie do sytuacji katastrofalnej, zarówno dla Jeleniej Góry, dla Cieplic czy dla Jeleniej Góry, jak i dla wszystkich obiektów, które są po drodze tego potoku Czerwonka, który jest przede wszystkim nośnikiem tych zanieczyszczeń z oczyszczalni. Teraz po przejęciu stawów podgórzyńskich przez Karkonoski Park Narodowy KPN zaczął bardzo mocno interweniować w tym temacie, ponieważ oni też zbadali te wody i okazuje się, że tam, jak powiedział dyrektor KPN-u, faktycznie doszło już do katastrofy ekologicznej. No i to jedyne, co możemy powiedzieć, nie jest dla nas zrozumiała bezczynność tych instytucji, które powinny tego typu sytuacją zapobiec. No my jako miasto Jelenia Góra administracyjnie nie możemy zrobić nic poza tym, co już na dzień dzisiejszy zrobiliśmy. Możemy też ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniem, więc oczywiście już dawno temu zostały postawione takie tabliczki w Parku Norweskim, że jest zakaz kąpieli, tak, i połowu ryb w tym miejscu. Natomiast musimy, jedyne co możemy, to cały czas interweniować, cały czas monitorować do różnych instytucji. Monitorujemy też w Urzędzie Gminy Podgórzyn, no bo to tak naprawdę z tego terenu te nadmierne ścieki są zrzucane. Ktoś kiedyś po prostu nie pomyślał, wydając pozwolenia na działanie obiektów przede wszystkim turystycznych, które no, powodują, że ta liczba ścieków, które musiałaby przyjąć oczyszczalnia w Marczycach, jest dużo większa niż możliwości tej oczyszczalni. Próbując wybrnąć z tej sytuacji równolegle obok tych działań, o których powiedziałem, tutaj prezydent Jeleniej Góry jako lider zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej bardzo mocno też wspierał przekazanie środków unijnych w ramach właśnie ZIT-AJ dla gminy Podgórzyn na rozbudowę tej oczyszczalni, ale tam też ta procedura się po stronie Podgórzyna troszeczkę przedłuża. Tak na chwilę obecną nie wiemy, kiedy ta oczyszczalnia powstanie. budowany jest kolektor, który miałby część tych ścieków przejąć i odprowadzać w inne miejsce, ale ten kolektor też nie rozwiąże tego problemu, tak? On po prostu ograniczy albo przejmie liczbę tych ścieków odprowadzanych w naszym kierunku, natomiast no, to nie rozwiąże problemu przy tej liczbie, która tam, przy tej ilości tych ścieków, która tam faktycznie jest produkowana i przez tą przepompownię niewydolną po prostu jest odprowadzana bezpośrednio do tych ścieków, które płyną później w naszym kierunku.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: O tym przypominam w radiu Złote Przeboje, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta. Nasz gość jeszcze zostaje, ale temat zmieniamy, bo Jeleniogórski Budżet Obywatelski trwa za nami kolejny etap.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
3: Realizacja cyklu działań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego trwa. Mowa oczywiście o odsłonie na rok 2027 i za nami kolejny etap, więc powiedzmy, w którym momencie się znajdujemy. Co będzie działo się teraz? Co za nami?
5: Jeżeli byśmy podzielili procedurę całą budżetu obywatelskiego na te części bardziej istotne dla mieszkańców i powiedzmy takie techniczne, czyli oceniające na różnych etapach składania i oceny wniosków, no to jesteśmy po pierwszym bardzo ważnym, po pierwszej bardzo ważnej części dla mieszkańców, szczególnie dla wnioskodawców, dla tych, którzy chcieliby wnieść pomysły swoje, które później będą poddane pod głosowanie i ewentualnie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli jesteśmy po etapie składania wniosków, czyli składamy swoje pomysły do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego i ten etap właśnie zakończyliśmy.
3: I to jest ten moment, w którym no właśnie, pytanie, czy możemy podsumować to, jak to wyglądało dotychczas, jak wyglądał odzew ze strony mieszkańców i co mówią statystyki?
5: Mamy 42 projekty złożone. Jesteśmy, te statystyki co roku wyglądają bardzo podobnie, tak? One się różnią plus minus kilkoma projektami, też w zależności od tego, jakie kategorie projektów. Oczywiście największym zainteresowaniem zawsze cieszą się projekty inwestycyjne i w tym roku tak samo najwięcej tych projektów, zdecydowana większość jest właśnie projektów inwestycyjnych. Oczywiście dodatkowo są projekty społeczne, projekty zielone i projekty oświatowe. Tutaj mamy po kilka złożonych wniosków, natomiast tak jak mówię, dominujące są projekty inwestycyjne, a 42 w sumie.

0: Ten etap potrwa do 19 czerwca, no i później rozpocznie się weryfikacja tych podpisów, oczywiście sprawdzenie, czy jest wymagana liczba tych podpisów spełniona, no i ocena pod kątem takim merytorycznym tych wniosków, więc tutaj już urzędnicy będą pochylać się nad faktyczną możliwością realizacji tych wniosków.
1: Co roku konstrukcja jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego jest podobna, ale myślę, że warto zaznaczyć, w jakich dziedzinach te projekty będą rozdysponowane, bo to są konkretne kategorie, to cenna informacja dla tych, którzy być może po raz pierwszy się zaangażują.
0: To warto zwrócić uwagę, że rok do roku zwiększa się pula środków przeznaczonych w ramach budżetu miasta Jelenia Góra na działanie właśnie partycypacyjne w ramach budżetu obywatelskiego, czyli na pomysły zgłaszane przez Jeleniogórzan, wybierane przez Jeleniogórzan i można powiedzieć realizowane też przez Jeleniogórzan, chociaż realizuje oczywiście miasto, natomiast no, pod okiem oczywiście wnioskodawców i przestrzegając te warunki, które wnioskodawcy składali. Tak jak powiedziałem, rekordowa w tym roku pula środków to jest 4 600 000 zł, z podziałem oczywiście na kategorie i mamy 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone, czyli projekty ekologiczne.
1: To wszystko do dyspozycji mieszkańców Jeleniej Góry, a do aktywnego udziału w tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego zachęcał rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: A my przy inwestycjach jeszcze na moment pozostajemy. Miasto przedstawiło wstępną koncepcję architektoniczną rewitalizacji basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jak informuje serwis Jelenia Góra Nasze Miasto.pl, koncepcja ma charakter poglądowy i obejmuje m.in. brodzik dla dzieci z wodnym zamkiem, basen rekreacyjny z atrakcjami typu Wet Bubble oraz Splash Park, zjeżdżalnie wodne, teren wypoczynkowy dla użytkowników obiektu, boisko do siatkówki plażowej, pergole oraz elementy małej architektury. Na podstawie tej koncepcji opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa stanowiąca kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji. Ja wiem, że w tej wersji niewiele Wam to mówi. Na wyobraźnię zdecydowanie bardziej działają zdjęcia czy też wizualizacje, bo na tym etapie o wizualizacjach możemy tylko mówić. Te znajdziecie m.in. na stronie miasta oraz we wspomnianym serwisie Jelenia Góra Nasze Miasto. Tam kilka takich poglądowych zdjęć tego, jak basen będzie wyglądał. Nie w tym, nie w przyszłym, a dopiero w kolejnym sezonie, bowiem termin zakończenia prac dziś określa się na czerwiec 2028 roku, więc no, na razie będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość.
2: Zmieniamy temat.
1: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
3: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym, bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6 km kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu,

0: który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
1: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
0: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale tu rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej, odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
1: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
0: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
1: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
0: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowickich znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka terenów tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Niedalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
1: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać efektów tych działań?
0: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich tych błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
1: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 2028.
0: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
1: Jasne.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Za chwilę wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje, za chwilę także słów kilka o pracy i działaniach jeleniogórskiej policji, ale teraz wracamy do spotkania z naszym gościem, a jest nim, przypomnę, Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
1: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
0: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy całej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, powstało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
1: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
0: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy no nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, no niestety, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap no, bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem, z trudnym jazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
1: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje, no właśnie, rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama wieża, sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch no jednak produktów turystycznych no będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
1: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
0: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schabgocz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny. Serdecznie zapraszam.
1: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
0: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 20 już trzeciej edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
1: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz zaproszenie do pracy w Jeleniogórskiej Policji. Miejska Komenda w naszym mieście prowadzi rekrutację, a o jej kulisach, kryteriach i szczegółach więcej już teraz rzeczniczka Edyta Bagrowska.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
3: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju, uposażenie, które na start dla osoby do 26 roku życia wynosi około 6400 zł na rękę, a powyżej 26 roku życia blisko 6000. Ponadto umożliwia poszerzenie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia, a także prawa emerytalne po 25 latach służby oraz nagrody. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi, musi spełnić następujące wymagania. Posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Policja Jeleniogórska rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia można uzyskać w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 47 87 312 65. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji. Przypominamy, że osoby zainteresowane służbą mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w studio K69 mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 69 w poniedziałki w godzinach od 15 do 16.30. Udział w zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Informacje o miejscach i terminach zajęć oraz ewentualnych zmianach w tym zakresie znajdują się również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Na temat policyjnej rekrutacji to tyle, a my wracamy teraz do filmowych atrakcji w mieście. Program rozpoczęliśmy od spotkania z Waldemarem Wilkiem z dyskusyjnego klubu filmowego Klaps i podsumowania kończącego się już sezonu artystycznego w sali widowiskowej przy ulicy Bankowej. No ale dobra wiadomość jest taka, że przed nami w czerwcu jeszcze trzy projekcje i ta najbliższa.
4: Przed nami jeszcze trzy filmy, trzy znakomite filmy. 16 czerwca Młode Matki, kolejna produkcja braci Dardenne, więc Jakby w Desie wiemy wszystko o filmie, które bracia robią. To są zawsze filmy realistyczne, przyglądające się bardzo starannie dzisiejszemu życiu, dzisiejszym problemom, a jednocześnie, i to jest paradoks ich filmów, w tych prostych, wydawałoby się, realistycznych opowieściach z dzisiaj, tak jak w filmie Młode Matki, no sam tytuł nam mówi, o czym to jest. Jest jeszcze coś więcej, bo Dardenowie łapią ducha czasów, w których my żyjemy, i pokazują, że w tym nawet bezpiecznym, chciałbym powiedzieć, wygodnym świecie zachodnim, kiedy jest opieka nad matką, jeszcze w trakcie, kiedy ona jest w ciąży, potem kiedy rodzi, kiedy wydaje się, instytucje są po to, żeby człowiekowi pomóc, że to nie jest do końca tak, że nie tylko o to chodzi, że owszem, materialnie można pewne rzeczy załatwić, tylko czy to jest wszystko. Znakomite, fantastyczne kino braci Darden, kino, które uprzedzam boli, bo to nie są przyjemne filmy, to nie są opowieści jakichś takich pięknych bet, nie. Dardenowie opowiadają, i to jest chyba najcenniejsze w ich filmach, opowiadają o prawdziwych ludziach, o prawdziwych losach, o prawdziwym życiu. Prawda jest chyba tym najważniejszym elementem ich filmów. Dlatego są oglądani, dlatego warto ich oglądać, bo chyba coraz mniej takich twórców, bardziej się tam pokazuje mity, a Dardenowi od mitu uciekają. Wolą nawet przykrą, ale prawdę.
1: Na tę projekcję DKF-u zapraszał Waldemar Wilk, a jeśli to wciąż zbyt mało, to zajrzeć możecie do Heliosa. Warto, tym bardziej, że w ten weekend premiera najnowszego filmu Stevena Spielberga Dzień Objawienia, a oprócz tego w repertuarze goszczą cały czas takie tytuły jak Straszny Film, Mandalorian i Grogu, czy Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Zapraszam bardzo serdecznie i tą filmową rekomendacją też z wami się żegnam. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie